Radio SK.

0: bezbelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Kraśnik News.
5: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik, a na początek powiemy o mieszkańcu Kraśnika, który chce pomóc chorującym na nowotwór. Na koniec kolejna część historii ulicy Wesołej.
4: SK Kraśnik.
5: Kraśniczanin Mirosław Schneider 10 lat temu pokonał raka, a teraz chce pomóc innym, którzy walczą z nowotworem. Wszystkim potrzebującym oferuje bezpłatne wsparcie w ramach terapii zajęciowej. Jak sam mówi, spacer i rozmowa są kluczem do sukcesu.
6: W roku 2012 ujawnił się nowotwór złośliwy. Przez rok czasu trwała walka. No, udało mi się z tego wszystkiego wyjść i po 3 latach, to znaczy krótko po jak gdyby wyjściu ze szpitala, kiedy już zacząłem funkcjonować, jeden ze znajomych poprosił mnie: Mirek, idź, i tutaj no, ze zrozumiałych tam względów nie podam nawet imienia, idź do tego i tego, bo też się dowiedział, że ma raka, załamał się i dowiedział się o chorobie pod koniec listopada, a już na początku lutego zmarł. Po prostu sam fakt, jak się dowiedział, spowodował, że no załamał się. No i przyznam, że tej prośby jak gdyby nie spełniłem, ponieważ jeszcze nie, bo to było krótko po moim wyjściu, nie czułem się jeszcze psychicznie na tyle silny, ale postanowiłem już w ten czas, że gdy już tak dobrze wyjdę z tego, to nigdy nikomu w takiej sytuacji nie odmówię. No i minęło 10 lat, czuję się bardzo silny i jednocześnie uważam, że mam wiele do przekazania, ponieważ ani nie wchodziłem w jakieś szarlatańskie procedury, ani jakieś tam mikstury, jakichś tam tych takich dziwnych diet, jakichś takich podpowiedzi z nachorów, z tych nie korzystałem, tylko po prostu sam sobie wiele rzeczy ułożyłem. Na pewno też troszkę korzystałem z internetu, z doświadczeń innych osób i uważam, że zbudowałem w mojej głowie taką wizję tej choroby i wizję wychodzenia. A że to, do czego doszedłem, nie jest jakąś tam taką moim tylko przekonaniem, to mnie jak gdyby budują i upewniają w tym statystyki. Ten rodzaj nowotworu, który ja miałem do 10 roku po leczeniu, używa 10%. A więc skoro jestem w tych 10%, to mam coś do powiedzenia, coś do przekazania. Przy czym przez te 10 lat podróżowałem dużo. Nigdy nie miałem ani kaszlu, ani tataru. Często osoby, które są krótko po leczeniu, szukają porady i mówią: Mirek, jakie leki brałeś, jakie diety stosowałeś? A ja nie brałem żadnych pigułek, ani jednej przez 10 lat nie wziąłem. I gdy już doszedł ten okres 10-letni i uznałem, że jest to pewnego rodzaju uniwersytet, ukończyłem w zakresie terapii, to chciałbym się z tym wszystkim dzielić, pomagać ludziom. Ukończyłem kurs, posiadam certyfikat z zakresu terapii zajęciowej. Niemniej, tak jak już wspomniałem, ja ukończyłem uniwersytet. Uniwersytetem jest te 10 lat układania sobie w głowie silna chęć do życia, pewność, że to nie wróci. Nawet nie ma we mnie obaw, że gdyby wróciło, że sobie nie poradzę. I w związku z tym ogłosiłem na Facebooku, że jestem gotów ludzi wspierać i przy czym nie chcę za to ani złotówki. Bo samo określenie terapia zajęciowe dla wielu osób może być mylne. Każdy może myśleć, że terapia zajęciowa to jest szydełkowanie, malowanie czy wycinanki. Nie. Terapia zajęciowa to jest wszystko. Nawet można się z kimś z chorym spotkać i obejrzeć wspólnie film i przedyskutować z nim. Ja mam do zaoferowania na przykład spacery. Chętnie bym przychodził i mówię, chodzi o osoby, które są w trakcie leczenia, jak również do 3-4 lat po. Jeszcze wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Po prostu wspólny spacer, rozmowa. Mam to wyczucie, co mówić do tej osoby. Swoje doświadczenia opisałem na blogu Turystyka i Zdrowie. I bardzo często mam telefony od ludzi z Polski. Nawet niedawno, około miesiąca temu, zadzwoniła taka pani z Sopotu i mówi: Panie Mirku, uratował pan mojemu mężowi życie. Co to jest ogromny łaskotajm dla duszy. A pytam się, a w jaki sposób? Po prostu był załamany. Przez przypadek trafiliśmy, ma taki sam rodzaj nowotworu jak pan, trafiliśmy na pana bloga, przeczytaliśmy, przy czym ten blog, tak jak z nazwy wynika, to jest Turystyka i Zdrowie. Opisuję na nim zarówno swoje doświadczenia, jak również wyjazdy i stale podkreślam, że wyjdziecie z tego i będziecie tak jak ja podróżowali. I mąż, gdy przeczytał te pana doświadczenia, jak również to, że jest duża szansa, że pod tym rodzajem nowotworu wraca się właśnie do turystykowania, do tej pełni życia, to wróciła w nim chęć do walczenia i walczy. I nie tak dawno dzwoniliśmy do siebie, wyszedł, już jest coraz lepiej, a więc może jest to moja zasługa, może on i tak miał, był przeznaczony był do pozostania, nieważne. W tych ludziach jest przekonanie, że ja im pomogłem. Właśnie w trakcie tych telefonów, jakie tam otrzymuję od ludzi, często słyszę coś takiego, że chorzy chcą, czy rodzini, bo żeby ta walka była skuteczna, to również muszą uczestniczyć w tym rodzinie i muszą być świadome, jak to wszystko robić. I ci ludzie, z którymi rozmawiam, właśnie mówią, że chcą porozmawiać z kimś, kto przeszedł, o jego doświadczeniach, o jego poradach, bo w internecie jest ogromna ilość blogów różnego rodzaju, gdzie ludzie się wymądrzają, są różnego rodzaju fora na Facebooku. Przez jakiś okres wchodziłem na tego typu fora dyskusyjne i zabierałem głos, ale od pewnego momentu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Dlaczego? Czytam czyjś tam komentarz, czyjeś tam wywody, wymądrza się, doradza, a ja w pewnym momencie zadaję pytanie, a pan czy pani przeszła to? No nie. No to jak pani doradza? Bo pani przeczytała 5 innych blogów i już ma z tego wiedzę i ktoś dla zabicia czasu popisuje się w internecie tym, co wie. Wiedzę to ma ten, który właśnie przeszedł. I mówię, od wielu osób, które dzwonią do mnie z całej Polski, usłyszałem właśnie to, że rozmowa z kimś, kto to przeszedł, z jego doświadczeniami, z jego myśleniami, to jest ten element najważniejszy na tej walce. No i oferuję to mieszkańcom Kraśnika. No, nie wiem, z czego są takie obawy, nikt się nie było żadnego odzewu. No, liczę, że może ktoś, kto wysłucha tego wywiadu ze mną, nie trudno odnaleźć ze mną kontakt. Mówię, jestem otwarty, nie chcę żadnych pieniędzy, po prostu na umówioną godzinę mogę przyjść, czy posiedzę, wypiję z tą sobą kawę, czy po prostu zabiorę na spacer, możemy pójść do lasu. Mogłem pospacerować po Kraśniku, znam historię Kraśnika Fabrycznego. Mogę dużo poopowiadać, co kiedyś gdzieś było. I mówię, ta rozmowa jest szalenie ważna, szalenie ważna. Spacer w moim uczuciu to jest najlepsza terapia, najlepsze lekarstwo, najlepsza pigułka, mikstura, jaka może być zaaplikowana osobie, będąc w trakcie walca albo krótko po.
5: Mirosław Schneider na swoim blogu Turystyka i Zdrowie opisał swoje doświadczenia związane z chorobą nowotworową.
4: SK Kraśnik.
5: A przed nami ostatnia już część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Podzielił się z nami tym Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
0: Prawa strona ulicy Wesoło do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę to inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem i z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku, koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu dwie srebrne monety. Właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśni, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku, gdzie znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosło się na ulicę Oboźną do państwa Boskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, czy targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ. Tu się mieścił. bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w koszarach do tej pory. Ich córka mieszka, wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, a więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym bądź razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą, wspomina to, opowiadał mi także, dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Slamun-Sawecka z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna, policjalna czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie, i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie. Później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Surdacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej. Zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają. Pamiętają o niej. Także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki. To i zaczęli budowę tego segmentu. Do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie, jak gdyby, ale w tym samym domu, mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii. Pani Apolonia weterynarię ukończyła. Pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski, i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Tu zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. No i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7. To jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne. Słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, Bronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halita. jest lekarzem okulistą zdalnym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt, został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24 pułku Łanów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31 roku się urodził właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jest to pan Józef Cieliczka właśnie ze swoim szwagrem. Bratem tego Józefa Cieliczki był Roman Cieliczka, znany tutaj, ponieważ to muzykant. Chóry tu prowadził kościelne, udzielał się społecznie, także też jako kombatant występował, także no, znany tutaj jest rodzina Cieliczków. Natomiast pan Józef Cieliczka miał córkę Ewę, moja znajoma mi tu przysłała o Józefie Cieliczko. Józef Cieliczko był murarzem i sobie tutaj mieszkała ta rodzina. Później mieszkali na ulicy Lubelskiej w tak zwanych barakach. To z przodu te dwa jeszcze są przy PZU i PKO, natomiast oni mieszkali z tyłu, tak zwanym Trzciniaku, to kraśniczanie to wiedzą, o co chodzi, a tamten to już został rozebrany. Także później mieszkali przy Urzędowskiej, a teraz pani Ewa mieszka na Lubelskiej. Następnie, jak spojrzymy na na plan ulicy Wesołej, to były budynki takie szeregowe i tutaj właśnie mieszkał pan Michał Pawłowski, to był mistrz cukiernictwa. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z Nadwisły, niedaleko Annopola. Tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 34 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 41 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Biegaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona tu wspomina właśnie, dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj, natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali. O, ten pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszkał. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także ale zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili, raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyń. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkutal żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili, przy ulicy była pompa ręczna. To pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danielowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa Stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, to go znają, w Kraśniku wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił, mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. Znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to. Na Czwartku sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Złotkiewicz tutaj był dekarzem. pan Pysik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny pan, zawsze wesoły. No, a pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, o, w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca. Tak, tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał. Także zresztą pan Adam Dec był też myśliwym.
5: Historie na temat kraśnika opisane przez pana Romana Lewaszowa znajdziecie na jego facebookowym profilu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
1: SK Kraśnik News.
5: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od zachęcenia Was do jazdy na deskorolce. Porozmawiamy z kraśnickim skejtem, który wyjaśni Wam wszystko od A do Z. Poznacie też niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Zostańcie z nami.
1: SK Kraśnik.
5: Zaczynali na tak zwanym streetie, a teraz śmigają na kraśnickim skateparku. Jazda na deskorolce daje im wiele frajdy, a oni sami przekonują, że jest to aktywność dla każdego. Jeżeli chcemy spróbować, jak to jest, to musimy być jednak zdeterminowani i nie możemy się łatwo poddawać po upadkach. Tak zwane gleby to nieodłączna część jazdy na deskorolce. Jeden z kraśnickich skaterów podzielił się z nami swoim doświadczeniem i tłumaczy, o czym powinni pamiętać początkujący.
7: Nazywam się Paweł Pikul. Na desce jeżdżę od 10 lat, od 11 tak właściwie. Moje pierwsze kroki z deską były, kiedy miałem jakieś może 8 albo 9 lat. Pamiętam, w Biedronce mama kupiła deskę. Wtedy próbowałem nauczyć się jakby skakać, jeździć, ale to w ogóle nie wyglądało jak taka jazda i nie podejmowałem takich kroków, które były odpowiednie dla początkujących, więc było ciężko, więc rzuciłem deskę w kąt i zająłem się po prostu zabawą, tam powiedzmy w piaskownicy czy gdzieś. Dopiero jak miałem 12 lat, to na takim kanale Disney XD pojawił się serial dla dzieci, właściwie dla młodzieży, Zig i Luther, gdzie właśnie opowiada o dwóch skejtach, przyjaciołach, którzy tam przeżywają różne jakieś przygody. Właśnie od tej bajki zaczęła się moja przygoda na deskorolce. Zobaczyłem, jak oni śmigają i poprosiłem mamę, żeby kupiła mi deskę. Miałem jeszcze kumpla, który już wtedy jeździł troszeczkę i coś tam umiał. Potrafił skakać, robić ollie. I właściwie, no tak w skrócie, to przygoda moja zaczęła się od bajki Zig i Luther na Disney XD. Dla mnie deskorolka to jest po prostu życie już. Mogę śmiało o tym powiedzieć, że to jest mój sposób na życie. Gdyby nie deska, na pewno nie byłbym osobą taką, jaką jestem teraz, bo ona kształtuje, uważam, że kształtuje mój charakter i sposób jakby bycia. Dzięki deskorolce po prostu jestem w miejscu, w którym jestem. Wiem, że to brzmi banalnie, ale nie chcę tutaj się rozpowiadać na ten temat. Poznałem wielu ciekawych ludzi, jeżdżę też w różne części kraju, na różne zawody, eventy. I tak, no deskorolka po prostu daje mi radość z życia. Dzięki niej poznałem wielu, wielu wspaniałych ludzi, wiele przygód przeżyłem, dużo zobaczyłem i daje mi to radość. Po prostu mogę rzucić kawałek drewna pod nogi i jechać miastem i się z tego cieszyć. Powiem, że ja jestem chyba typem człowieka, który raczej się mało naprawdę stresuje. Nie wiem, czy na pewno deska się do tego przyczyniła, więc jest to jakaś odskocznia od problemów, mniejszych lub większych. Dla mnie to jest dobre spędzenie czasu. Nawet jak nie ma kumpli dookoła, to samemu świetnie się jeździ, ale wiadomo, jak są ziomale, no to jest fajniej. Dodam jeszcze, że w deskorolce wspaniałe jest też to, że jak na przykład pojawimy się w jakiejś innej części kraju, na przykład nawet gdzieś w Ameryce czy w Europie i powiedzmy mamy jakiś problem i musimy sobie poradzić, to jak zobaczymy kogoś z deskorolką, jakiegoś skate'a, to jakby od razu jesteśmy jakby kumplami, nie? Nie ma tak, że mimo, że widzimy się pierwszy raz, a mamy deski, czy nawet ja nie mam deski, ale widzę, że on jest skate'em, zagaduję i jakby od razu jesteśmy, wiesz, dobrymi znajomymi. I wiem, że mogę liczyć na pomoc od niego. To jest właśnie wspaniałe. I wiele, wiele osób w różnych wywiadach, wielu skate'ów i światowej właśnie klasy mówi o tym. Jeśli chodzi o podstawy nauki jazdy na desce, typu stanie, zjeżdżanie z jakichś tam pochyłych zjazdów, to u mnie to przyszło jakby od razu. Nie miałem problemu, żeby tam ustać, odepchnąć się, pojechać, zakręcić, zawrócić. Ale wiem, że wielu osobom sprawia to kłopot i nawet to potrafi być problemem, że czasami ludzie pytają, jak wy w ogóle na tym stoicie, jak jeździcie, robicie te triki, jak ja nie mogę na tym ustać i już od razu równowagę tracę. Dlatego no, każdy myślę, to jest sprawa indywidualna, dość mocno. U mnie osobiście nie było z tym problemów, oczywiście nauka trików to już jest trudniejsza sprawa. Myślę, że na pewno dobrą radą będzie nie poddawanie się, bo deskorolka, nawet samo ustanie i tak dalej, może być naprawdę trudne i trzeba po prostu być zdeterminowanym, wytrwałym do tego, żeby jeździć, nie poddawać się. Gleby też bardzo bolą, niestety, ale to jest po prostu część nieodłączna sportu ekstremalnego, jakim jest deskorolka, skateboarding. Więc po prostu się nie poddawać, no i na pewno też się nie wstydzić, jak widzimy kogoś starszego na desce. Tutaj każdy jest jakby otwarty i mega pozytywnie nastawiony na młodych, początkujących deskorolkarzy. Często jest taki problem, że początkująca osoba się po prostu właśnie wstydzi podejść, zagadać. A to jest, my nawet sami czasami podchodzimy, jak widzimy, że coś ktoś próbuje, ten odpowiadamy. Także śmiało podbijać po prostu do nas i my zawsze doradzimy jakimś dobrą radą. Kompletną taką podstawą w trikach na desce to jest na pewno ollie, czyli sam podskok z deskorolką oczywiście w powietrze. Drugim takim wymarzonym trikiem każdego początkującego skate'a no to jest na pewno kickflip, czyli deskę jakby wykopujemy przednią nogą i ona obraca się o 360 stopni wokół chyba własnej osi. Ja nigdy tego nie rozkminiałem w ten sposób, ale myślę, że dużo osób kojarzy triczek kickflip. No dalej naprawdę to jest szeroki wachlarz trików na deskorolce. Możemy je robić jeszcze jakby na dwie nogi, czyli jadąc jakby na przodzie deski, przenosząc, jak jedziemy sobie normalnie, to możemy przejść po prostu na jej przód. Wtedy mamy na przykład tak zwaną pozycję noli. Na noli też mamy jakby kickflipa, no jakieś showity i wszystko. Ale no kickflip to jest taka podstawa, znaczy ollie to jest podstawa, a kickflip to jest taki pierwszy wymarzony trik każdego skate'a, co jest naprawdę czasami może przyjść i po roku, a czasami powiedzmy idzie się nauczyć w 2 miesiące, czy szybciej nawet. Jeśli chodzi o sezon zimowy, no to jest dla nas dość ciężki okres w jeździe na desce. Nie mamy w Kraśniku, ani nawet w Lublinie, na Innolubelszczyźnie żadnego krytego obiektu, więc my musimy sobie radzić jakby sami. My w Kraśniku razem z Mosirem, z pracownikami po prostu odśnieżamy skatepark. No trzeba jeszcze go odkuć z lodu, jeśli takowy gdzieś tam się pojawia. No i co? No i jeździmy, mamy światło na skateparku, więc możemy śmigać do tej 20, ale to naprawdę już wytrwali tylko jeżdżą wieczorami, bo naprawdę temperatura minusowa, ręce zamarzają, beton bardzo twardy, także każda gleba boli naprawdę podwójnie, jak nie mocniej. Także w zimę, no ciężko się jeździ, ale naprawdę jak się ma zajawę i chęci, to i w zimę można jeździć i ważne, żeby po prostu utrzymywać jakby tą formę, żeby nie zapominać triczków i tak dalej, mięśnie też, żeby się gdzieś tam nie zanikały, ale też moim zdaniem w zimę dobrze jest po prostu, może nawet nie tyle co chodzić na siłownię, ale gdzieś w domu się rozciągać i tak dalej, żeby po prostu te mięśnie, ścięgna i te wszystkie inne rzeczy trzymać w napięciu, w rozgrzaniu, w gotowości. W Kraśniku głównie jeździmy na skateparku na Mostirze. Czasami przenosimy się na przykład do parku Jana Pawła II. Tam jest w miarę taka spoko nawierzchnia, gdzie możemy jeździć, bo wiadomo, po kostce takiej terkoczącej, no to jednak ciężko nam się jeździ, my potrzebujemy płaskiej nawierzchni. Więc tak, myślę, że skatepark na Mostirze to jest takie miejsce główne, gdzie my jeździmy, chociaż deska jakby pochodzi z ulicy, nie było skateparków kiedyś i śmigało się po tak zwanym streetie, my też czasami gdzieś tam wychodzimy na ulicę, chociaż teraz już trochę rzadziej tutaj w Kraśniku, bardziej w Lublinie. No i sobie właśnie jeździmy po jakichś takich ulicznych, bardziej po infrastrukturze miejskiej jakby sobie śmigamy, tak. Tylko że na przykład miasto nasze niestety nie jest przystosowane do... My mamy ścieżki rowerowe, co prawda, okej, ale one jakby są z takiej kostki, gdzie ona po prostu terkocze i ciężko się jeździ, ale miasta, w których te ścieżki rowerowe powiedzmy są troszkę lepsze,

0: teraz mam problemy jakby ze zdrowiem, ze stawem skokowym, dlatego ja polecam się rozciągać, ćwiczyć troszeczkę przed samą jazdą, a jeśli już mamy jakąś kontuzję, to żeby podejść do sprawy poważnie i nie bagatelizować tego i naprawdę zająć się rehabilitacją, pójść do lekarza, bo naprawdę później mogą być z tego problemy, także najważniejsze to, żeby dbać po prostu o swoje zdrowie. Ogólnie ja osobiście jeżdżę bez ochraniaczy, bez kasku, bo już jakby przyzwyczaiłem się do tego, chociaż to jest słaba wymówka, ja wiem, ale część osób jeździ na przykład w ochraniaczach na kolana, na łokcie. Jest kilka osób z kaskami, ja jestem jakby zachęcam do jazdy w kasku, na początku przynajmniej w ochraniaczach. I też najczęściej zauważyłem, że te ochraniacze pojawiały się u osób, które jakby już są po kontuzjach dopiero, nie? Także jakby skater mądry po głupocie czy szkodzie, nie pamiętam jak to było, ale tak. Także noście kaski, ochraniacze, bo to też jest ważne i poprawia, myślę, taką pewność, że jednak jak się przewrócimy, no to będzie bolało mniej.
1: Deskorolki możemy używać także jako środka transportu na co dzień. Jest to też taka aktywność, którą możemy uprawiać przez cały rok, nawet zimą na krytych obiektach. W Kraśniku takich nie ma, ale lokalni skaterzy jeżdżą na skateparku. Jeżeli jest taka potrzeba, to odśnieżają plac i kruszą lód.
2: SK Kraśnik.
1: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre z nich ważą nawet kilkanaście kilogramów. W większości cały czas można używać, pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
3: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
4: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. Od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków takich bardzo ciekawych i no, stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat zbieram młynki.
3: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
4: To znaczy ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. No cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Tam stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a to resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu. No nie? Ale ta, wcale nie, to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam. Nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
3: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy? Jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno, zabytkowych młynków?
4: Sporą część z tych młynków, które mam je od kraśnickiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja i w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych.

0: Ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni tutaj na Kościuszki. Można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
1: Właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
0: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać, natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy, oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
1: Wspomniał pan o takim odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
0: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
1: A czy są takie, do których czuje pan jakiś szczególny sentyment, czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla pana, albo jakieś takie młynki, które no, pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
0: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad 100-letni, oryginalny, w pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera ale są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, no nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej, natomiast no generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego, no, traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza. Fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była taka firma bodajże EB, która produkowała, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy, no, znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. No, to nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. Drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie no, jakby dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie. Między nimi jest szczelina, tam wpada jakby ziarno i ono jest mielone. Ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo i to ziarno, im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też oczywiście takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. I znawcy kawy, bariści absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy. Czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam wolnoobrotowy. Tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
1: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
0: To znaczy, ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków. Ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo nie, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie, no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku, a reszta, no to wszystko, one mają w granicach tam między 100 powiedzmy, a tam 30-40 lat. I jakby zasada działania i konstrukcja ich, no, bardzo się nie różni. Są tam zawsze żarna. Różni się obudowa. No bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I mam młynki drewniane, mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, no nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. Ono takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma powiedzmy tam ze 40 lat, jest zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi, jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele na pewno bym pamiętał. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
1: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że taki młynek to jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki 12 kilogramów to...
0: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu, i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży powiedzmy tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył, myślę, że około 100 kg, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji, czy w barze, na tym barze. On stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu, i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą, jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
1: A sam pan używa jakieś na co dzień?
0: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
1: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
0: Myślę, że nie, natomiast na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi, natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak, natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno i jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy, ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle, sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra i smaczna kawa, zresztą taka, jaka mi smakuje.
1: Teraz może jakbyśmy trochę zmienili temat, jakby mógł pan powiedzieć, co pan jeszcze posiada w swojej kolekcji, bo tutaj wchodząc do księgarni to pokazywał pan szkolną ławkę, tutaj widziałem też chyba starsze trochę radio. Ale co
0: to... No na pewno to radio jest starsze od pana. Ode mnie, może i ode mnie, nie, chociaż ode mnie też może być starsze. No co ja tu posiadam? Posiadam no dużo rzeczy. Posiadam kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lamp naftowych, lampki elektryczne. Oczywiście nie wszystkie one są tutaj na miejscu, natomiast no, posiadam co jeszcze takie ciekawe rzeczy jak ostrzałka do szabli czy ostrzałka do żyletek, taka stara, jeżeli pan wie w ogóle co to jest żyletka jeszcze, bo już teraz jest to zapomniany atrybut jakby męskości. Wszyscy golimy się już od wielu lat nożykami. Zresztą my się chyba akurat nie golimy, bo zarówno pan, jak i ja nosimy zarost. No cóż jeszcze? No musiałbym wyjść i sobie przypomnieć, wyjść na... No o, proszę bardzo, tutaj wisi akurat stara lampa kolejowa. Tutaj stara lampa górnicza. I co tu możemy mieć jeszcze? Aha, no tutaj na przykład stoi ponad stuletnia maszyna do pisania. Oryginalna, amerykańska, sprawna maszyna do pisania.
1: Działająca?
0: Tak, działająca, oczywiście. Taki dość kosztowny i ciekawy eksponat. Mam w swojej kolekcji też sporo starych książek. Kiedyś udało mi się kupić od jakiegoś człowieka, który tu właśnie przyszedł do księgarni, taki jakby zbiór, czasopism, jest to gazeta gospodarcza z okresu międzywojennego. Jest tam kilkadziesiąt roczników tej gazety. Jest to wszystko spięte w taką jedną wielką, grubą księgę. Bardzo ciekawa rzecz. No, można stamtąd jakby uzyskać kupę informacji, jak wyglądało życie gospodarcze w okresie międzywojennym, jak wyglądały chociażby reklamy w prasie i no, bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mam też taki zbiór na przykład starej takiej gazety humorystycznej, która się nazywała Szpilki. Taki satyryczny magazyn, dziennik wychodził kiedyś i też no, bodajże z lat 50. i 60. kilkadziesiąt numerów jest spiętych w taką całość. Mam też sporo jakichś takich starych książek, tam powiedzmy z XIX wieku, jakieś no, początki XX wieku, ale to akurat w domu wszystko już trzyma.
2: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada także lampy naftowe i pojedyncze eksponaty takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Później powiemy nieco o okolicznych nekropoliach, a na koniec zaprosimy Was do źródlisk w Łanach. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Zaczynał jako młody chłopak. Na początku kolekcjonował między innymi znaczki, ale także wszystko, co wydawało mu się wartościowe. Kraśniczanin Szczepan Ignaczyński chciał być oryginalny i postanowił kolekcjonować coś, czego nie zbierają inni. W taki sposób aktualnie w swoich zbiorach posiada ponad 900 unikalnych skarbonek i kilkaset urządzeń korbowych. Na co dzień pracuje także jako kustosz w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Swoją pasją, a także pracą jako kustosz podzielił się z naszym reporterem Arturem Mazurkiem.
4: Jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, wie pan, jak większość, myślę, młodych chłopaków, przynajmniej ja, miałem zawsze pełne kieszenie wszelkich skarbów, jakieś piórko, sznureczek, kamyczek. I dzisiaj śmieję się, że mam puste kieszenie i też jakoś żyję, prawda, ale wtedy, no i z tych piórek, sznurków później zaczęło się, jak wtedy przynajmniej, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gdzieś w latach 60., no to była moda na kolekcjonowanie znaczków, prawda, ja jeszcze dodatkowo zbierałem odznaki wojskowe. Później los rzucił mnie pod Wrocław do Oleśnicy Śląskiej. Tam chodziłem 5 lat do technikum. Jak przyjechałem, to tych moich pseudozbiorów już nie było, bo brat gdzieś ich zagospodarował. Natomiast po ukończeniu szkoły pracowałem w Hucie Lenina w Krakowie, dzisiaj się nazywa Sędzimira. No i tam zetknąłem się z kolekcjonerami i tak mnie to zaraziło. Były tam takie targi, nazywały się Tandeta. I tam 2-3 razy w tygodniu jeździłem i coś tam, to co mi się podobało, to starałem się kupić. No, zacząłem od lamp, od żelazek, no wszystko mi się podobało, wszystko chciałem mieć, ale to jest, no każdy kolekcjoner tak by chciał mieć wszystko, ale to jest niemożliwe, żeby mieć wszystko. Dopiero po powrocie do Kraśnika w 80 roku wróciłem i tu już od tamtej pory jestem na cały czas. Zacząłem tą swoją kolekcję jakoś usystematyzowywać, może nie po polsku trochę powiedziałem, ale wymieniłem, właśnie przyjechał do mnie taki kolega z Krakowa, bo wiedział, że mam taki zabytkowy kredens i on mi przywiózł, no oczywiście było rozliczenie bezgotówkowe, przywiózł mi kilka skarbonek, kilka miniaturowych żelazek, a ponieważ lubię robić czy zbierać coś, czego inni nie zbierają, no bo prawdziwy facet to co zbiera, no monety, prawda? Zegary bardzo dużo ludzi zbiera, lampy naftowe, moździerze, odznaczenia wojskowe. A ja, no raz, że nie było mnie stać na jakieś fajne monety, bo to są drogie rzeczy, a po drugie dowiedziałem się, że każdy z kolekcjonerów miał taki okres w swoim życiu, że został okradziony, no bo to są monety, dobre monety, to jest majątek dzisiaj. Ja, żeby nie być okradziony, to zacząłem zbierać, proszę pana, młynki dodatkowo jeszcze, no wtedy jak mi ten kolega dał te skarbonki w rozliczeniu, było ich chyba 2 czy 3. Zobaczyłem tu gdzieś z kolegą w Janowie taką skarbonkę, a? Troszeczkę się zaśliniłem na nią, mówiąc w cudzysłowie, ale nie miałem pieniędzy. Kolega, z którym byłem, kupił ją i później sprzedał mi trochę drożej. I tak się zaczęło. Była to skarbonka Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie. Mam ją do dzisiaj i już tak poleciało. Także jak miałem jeszcze 100 tych skarbonek, to mieściły się w domu. A dzisiaj jest 900 i są właśnie w Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Jakieś, nie wiem, 15, może 20 lat temu kolega Rysiek Łagoda, poprzedni kustosz, z którym pracowaliśmy, bo nie powiedziałem, że w 80 roku, jak przywróciłem do Kraśnika, pracowałem w Chówcu, w ZHP. Byłem zastępcą komendanta, miałem drużynę też, no to już jest inna historia zupełnie i mieliśmy fajną współpracę ze strażakami. Takim łącznikiem był Ryszard Łagoda, kustosz muzeum, czy wtedy jeszcze Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Lublinie z siedzibą w Kraśniku, taka do tej pory jest oficjalna nazwa. No jest to wprawdzie muzeum, które bije niejedno muzeum regionalne w Polsce, no ale nie ma statusu muzeum, tylko jest Izba Tradycji. I wtedy jakoś tak jak zaczęła się ta pierestrojka, czyli kolokwialnie mówiąc upadek komuny, ja gdzieś tak nie miałem się gdzieś podziać z tą swoją, bo jeszcze dodatkowo zajmuję się trochę rzeźbiarstwem. a tu było dużo pomieszczeń, Rysiek Łagoda zaprosił mnie tu do współpracy. No, Rysiek w międzyczasie odszedł już na emeryturę, zrezygnował z prowadzenia czy z kustoszowania, mówiąc tak może niepoprawnie znów, i mnie powierzono tą pałeczkę. I tak sobie opiekuję się tymi zbiorami pożarniczymi i jednocześnie mam możliwość pokazywania swojej kolekcji, czyli tej kolekcji skarbonek, której na dzień dzisiejszy jest ponad 900, i jednocześnie zbieram urządzenia korbowe, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo no nie stać mnie było na drogie eksponaty, więc przypomniałem sobie, że gdzieś tam mój ojciec przywiózł ze Śląska po wojnie zaraz młynek, i ja go pamiętam, jak mieliśmy pieprz w tym młynku i cukier, ale żeby po pieprzu zmielić cukier, to trzeba było zmarnować szklankę cukru, żeby się młynek oczyścił, żeby ten cukier był dobry. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam u mojego wujka ten młynek leży pod płotem. Udało mi się go odrestaurować, jeszcze jest, funkcjonuje do dzisiaj w moim domu, jest używany, mielę w nim kawę, no jest kawa o niebo lepsza, zmielona ręcznie niż w takim młynku elektrycznym. I znów tych urządzeń korbowych, to są urządzonka, mówię, takie, które się zmieszczą na dłoni, ale są też takie, które gabarytami osiągają wielkość samochodu osobowego, prawda? Jak maszyna na przykład do młócenia, którą musiało kręcić korbami, dwie korby po obu stronach, czterech silnych chłopaków. Jak kogoś nie stać było jednocześnie i na młocarnię, i na kierat, który napędzał tą maszynę, no to kręcili synowie, czy tam sąsiedzi, zmawiali się i pracowali. I tak do dzisiaj udało mi się właśnie zgromadzić tych ponad 400 nawiasów. A jeszcze 2 lata temu z Markiem Soleckim otrzymaliśmy no najwyższe trofeum, jakie jest w Polsce w dziedzinie kolekcjonerstwa. Pierścienie w Muzeum w Krośniewicach były wręczane, Muzeum Rozmaitości, i właśnie tam zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy wśród oznaczonych, jak nieżyjący już Szymon Kobyliński, czy Wojciech Fibak, czy wielu innych znanych kolekcjonerów. No, poczytuję, myślę, że Marek też sobie to za wielki zaszczyt. No, jest największe trofeum nasze w dziedzinie tej kolekcjonerskiej. Tu jak dzieci z kolei przychodzą do naszego muzeum, robię im konkurs ze znajomości bajek, bo mam taką tematykę baśniowość w skarbonkach. Tam oprócz baśniowości to są w ogóle postaci literackie, jak na przykład Stary Człowiek i Morze, czy Quasimodo, czy tam inni. I zależy od wieku dziecka, prawda? Jak to jest jakiś 11-12-latek, no to ma pokazać 10 skarbonek i powiedzieć, z jakiej to bajki jest, prawda? A jak jest młodszy, no to ma 5 skarbonek i dostaje w nagrodę skarbonkę. Poza okresem pandemii przychodzą wycieczki, przychodzą głównie wycieczki. Śmieszne jest to, że, no znaczy śmieszne, trochę dziwne takie, że kraśniczanie gdzieś tak 50+, mało kto z nich wie, że to taka placówka istnieje. Nie ma żadnych reklam, może gdzieś tam w internecie ktoś, nieraz się zdarza właśnie taka sytuacja, że ktoś w internecie znajdzie, że tu jest placówka i przyjeżdża. No, jeśli się dodzwoni do straży, sekretariat umówi mnie. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, może i zwiedzający też, że jeśli tylko jestem w Kraśniku, to mam możliwość tu przyjechania, otworzenia i oprowadzenia, no bo jak ktoś przyjeżdża z daleka, prawda, i natknął się tu i chce koniecznie zobaczyć, to trudno mu nie pokazać. Natomiast ogólnie w okresie pandemii muzeum jest nieczynne. A jeśli chodzi o zwiedzających, to głównie taki wysyp mamy maj, czerwiec, głównie szkół, przedszkoli, a i jeszcze wrzesień, bo to są takie szkolne miesiące dobre do zwiedzania. No chyba się to kojarzy z latem, czy jeszcze we wrześniu, no jeszcze jest lato, prawda, i początek szkoły, czy coś tam zostało w programie niezrealizowane i mamy tutaj właśnie najwięcej zwiedzających w tych miesiącach. Odbywa się to na tej zasadzie, że ja oprowadzam po muzeum, a któryś z funkcjonariuszy pożarnictwa pokazuje jeszcze nowoczesność w straży, jaka jest.
5: Jeszcze jakby mógł pan powiedzieć, co to jest i potem tego.
4: Syrena korbowa, która jest używana w tej chwili no, głównie przez kibiców sportowych, jak ktoś jest miłośnikiem różnych rozgrywek, to na stadionach często kibice, których stać na to, albo w ogóle mają z dawna taką syrenę, syrena korbowa, którą używali strażacy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. 270 lat temu cesarzowa austriacka Maria z rodziny Habsburgów nakazała budować dzwonnice alarmowe. Często dzwony były zawieszane na takich rosochatych drzewach, a ludzie szybko dodali zadaszenia, ustawiali świątki i tak powstały kapliczki, dzwonnice. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję z dzwoneczkiem ładnym. No oczywiście te dzwony były większe i dawały donośny, rozległy głos. Między dzwonnicami, kapliczkami a syrenami korbowymi były tyfony, które wydawały też ciekawy dźwięk. A też w okresie przejściowym, czyli jeszcze w czasach zaborów, były używane takie alarmy czy instrumenty alarmowe, które nazywają się tarapata. Ja śmieję się trochę, jak wycieczki przychodzą i pokazuję im pierwszy telefon komórkowy w Polsce. To działa w jedną stronę, do przywołania ludzi, ale używali tych instrumentów do ogłaszania alarmu lub odstraszania wilków. Teraz sobie zademonstrujemy.
2: Szczepan Ignaczyński poza kolekcjonowaniem zajmuje się też rzeźbieniem.
4: No głównie moja rzeźba to są rzeźby figuralne, chociaż parę rzeczy zrobiłem użytkowych i poświęcona, no moja, w cudzysłowie mówiąc, twórczość czy wytwórczość, czy rzemiosło polega na rzeźbie figuralnej. Dużo robię jakichś takich prac związanych, nawet taki cykl ułożyłem wokół nauki Jana Pawła II, bo jakoś tak się składało, że jak wspomniałem, byłem w Krakowie, tam pracowałem, no i niemalże w tym czasie Wojtyła został papieżem. Później przyjechał właśnie do Krakowa z pierwszą pielgrzymką, to pamiętam, byłem dosłownie parę metrów od niego, nie było jeszcze takich rygorów, jechał ten samochód Papa Mobile, ja stałem na krawężniku na tego i byłem bardzo blisko. I tak gdzieś tak popatrzyłem na te swoje rzeźby i czytałem, o czym papież mówi, o czym pisze, i tak no jakoś tak doszedłem do, no może nie doszedłem do wniosku, ale jakoś tak moje te prace współgrały z tym, co mówi papież, bo mówił o macierzyństwie, więc ja robiłem rzeźbę niezwiązaną, nie myśląc jeszcze zupełnie o tym, rzeźbę macierzyństwo albo czy o sporcie mówił, i właśnie wykonywałem tego typu pracę. I jakaś taka myśl, nie wiem, szczęśliwa czy nieszczęśliwa, przyszła, że moje te rzeźby w jakiś sposób odpowiadają na to, co głosi nam Ojciec Święty. I wpadłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku miałem pierwszą wystawę tych kapliczek. Jeżdżę z taką wystawą objazdową, bo wykonuję teraz kapliczki z kolei historyczne, patriotyczne, na przykład kapliczka Powstania Warszawskiego. No komuś się tam może to nie kojarzyć z kapliczką, ale jeśli wprowadzę w temat i opowiem o historii i też właśnie przy takiej kapliczce, przy każdej z tych jest zacytowany tekst na formacie A4, na takiej karteczce ładnie wydrukowane, co Jan Paweł II mówił na ten temat. Na przykład kapliczka Odsieczy Wiedeńskiej, prawda? Co Jan Paweł II mówił na ten temat, co ja wiem, na przykład robiąc tą kapliczkę tej Odsieczy. Nie wiedziałem, jak ugryźć, no bo staram się, żeby w każdej kapliczce sakrum było, czyli przynajmniej krzyż, przynajmniej, a może aż dla niektórych. I sam się, no skąd wziąć sakrum, wie pan, do tej kapliczki Odsiecz Wiedeńska. No i zacząłem drążyć temat historycznie. Okazało się, że król Jan III Sobieski wyjechał z Warszawy, ale zanim wyjechał, się pomodlił i odwiedzał z wojskiem każde po drodze sanktuarium. Częstochowa, później Kraków, Tarnowskie Góry, wszędzie się zatrzymywali, modlili się. No i ja zrobiłem taką drogę paciorkami różańca jego aż na Kalenberg, prawda? Później historia wyszła taka, że wojsko zobaczyło nad swoimi głowami, chyba przez dwa dni widzieli orła krążącego. No i wzięli to za dobry moment. Omen. Później kilka dni przed przybyciem do Wiednia padał straszny deszcz, ale już w dzień bitwy się wypogodziło. I mówi historyk, że o godzinie 6 rano Sobieski służył do mszy, a po mszy znaleziono na ziemi zwitek papieru z obrazem Matki Boskiej. a tam było napisane Jan Wiktor Erikt, czyli Jan będzie zwycięzcą. I jak to się rozeszło po wojsku, no to hura, prawda, żołnierze dostali animuszu i ten taki zwiteczek jakby zrobiłem. Znalazłem jakiś taki obrazek na chyba to jest na blaszce. Umieściłem też, wiesz, już mam ten różaniec, mam ten obrazek. Kapliczkę skończyłem, tam jest oczywiście zbroja husarska, ta karacena, model. Wiadomo, że nienaturalna i nieprawdziwa modelik. I to wszystko jest. Minęło, kapliczka jest skończona. Minęło 2 tygodnie. Przechodzę gdzieś tam koło kiosku, no i kupiłem sobie tygodnik. Na pierwszej stronie zdjęcie księdza Papczyńskiego. Wertuję, a tam dalej jest, że ksiądz Papczyński miał kontakt z Janem III Sobieskim. A i tytuł był na gazecie, że mamy nowego świętego. Właśnie został nim ksiądz Papczyński. I niektórzy historycy mówią, że ksiądz Papczyński był spowiednikiem króla Jana. Więc po tych 2 tygodniach jeszcze umieściłem podobiznę tego Papczyńskiego i jak na początku no, miałem problem z uzyskaniem sakrum, prawda? To teraz, mówiąc w cudzysłowie, jest tego sakrum przesyt w tej kapliczce.
2: Szczepan Ignaczyński udziela się też społecznie. Od 2014 roku cyklicznie 1 listopada organizuje akcję przy cmentarzu parafialnym w Kraśniku, zbiórka zniczy na cmentarze Wołynia.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśnickie nekropolie kryją wiele tajemnic. Miasto w czasie I i II wojny światowej niejednokrotnie znalazło się w środku działań wojskowych. Te czasy wpłynęły na obecny kształt cmentarzy Kraśnika. Są one kopalnią wiedzy dla miejscowych badaczy. Więcej o ich historii mówi dr Dominik Schulz.
6: Dzielnica Fabryczna ma swój cmentarz. To jest w zasadzie na całe miasto ma swój cmentarz. To jest cmentarz komunalny, ale prace nad wytyczeniem go w terenie i wyborem terenu pod ten cmentarz komunalny, tak naprawdę, o ile mnie w tej chwili pamięć nie myli, to rozpoczęły się w 1976 roku od miejscowych odwiertów, jak głęboko sięgają wody podziemne i tak dalej. Jeśli chodzi o cmentarz przykościelny, to z cmentarza przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny tam praktycznie się żaden pochówek już nie pozostał. Natomiast przy kościele Świętego Ducha mamy kilka pomników, a także płyt, które są wpisane do rejestru zabytków i one, te, które są datowane, bo płyty są w większości niedatowane, te pomniki, które są datowane, one noszą daty od 1829 do 1839 roku. To jest o tyle istotne, że ten rok 1839, on tak naprawdę prawdopodobnie skończył użytkowanie tego cmentarza przy kościele Świętego Ducha, dlatego że właśnie w tym roku założono obecny cmentarz parafialny. Różne się w literaturze pojawiają daty 1835 roku, ja także się spotkałem z datą aż 1801. De facto powstał on w 1839 roku, a najstarsze obecnie pochówki, które się jeszcze zachowały na tym cmentarzu, to są pomniki 2 z 1843 roku, ale aż do 1857, czyli można powiedzieć pierwsze prawie 20 lat istnienia tego cmentarza, łącznie zachowało się aż 5 grobowców z tego czasu. One są w różnym stanie, my do nich podejdziemy, to są nie tylko grobowce kamienne, to jest ciekawostką, są to także grobowce żeliwne. Regularny cmentarz wojenny, który mamy w Kraśniku przy ulicy Lipowej, my o nim zapominamy, albo często kraśniczanie o nim nie wiedzą, bo on jest tak trochę na peryferiach, w dzielnicy kolejowej, tak naprawdę 50 metrów od jego granicy już kończy się miasto Kraśnik, zaczyna się Gmina Wiejska. To jest cmentarz z I wojny światowej, gdzie spoczywa około 1000 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. Była w Kraśniku delegacja austriackiego Czarnego Krzyża oraz pracowników konsulatu Republiki Austrii w Lublinie i rozmawialiśmy o tym cmentarzu, żeby jednak coś jeszcze przy nim więcej zrobić. I on już jest uporządkowany, tym się zajęło miasto i naprawdę dobrze wygląda i zrobił wrażenie na Austriakach. Generalny stan cmentarzy podobnych pierwszowojennych jest znacznie gorszy niż ten i nasi partnerzy austriacy, zwłaszcza z austriackiego Czarnego Krzyża ze Styrii, byli no, pod dużym wrażeniem tego, co miasto Kraśnik już zrobiło w tym miejscu. Jest tam pomnik z krótkim tekstem w języku polskim, wykutym w granicie, dotyczącym tego, kto tam spoczywa, czyli tych 1000 żołnierzy z różnych armii I wojny światowej. Myślę, że w aspekcie I wojny światowej to na pewno możemy się pochwalić tym cmentarzem. Jest to jeden z większych cmentarzy pierwszowojennych. Tutaj minusem tego cmentarza jest, tak jak powiedziałem, ta jego peryferyjność, powodująca, że nie tylko przyjezdni, ale też i miejscowi, i najczęściej nawet o nim nie wiedzą. Ja sam rozmawiam często z mieszkańcami Fabrycznego, z którego pochodzę, to wielu z nich w ogóle nie wie o istnieniu takiego cmentarza na terenie naszego miasta, a co dopiero przyjezdni. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to tak naprawdę nie mamy regularnego cmentarza, żadnego drugowojennego. Mamy mogiły czy kwatery na terenie cmentarza parafialnego przy Kościuszki. Są natomiast miejsca, w których wiemy, że spoczywają ofiary II wojny światowej, ale to są w większości miejsca nieupamiętnione. Wyjątkiem może być na przykład tak zwany drut kolczasty, czy takie symboliczne ogrodzenie obozowe znajdujące się przy ulicy Urzędowskiej, blisko skrzyżowania z Fabryczną, za którym to pomnikiem, bo to jest de facto pomnik, za którym to pomnikiem zweryfikowaliśmy najpierw historycznie, a później archeologicznie w zeszłym roku, że tam jest faktycznie mogiła. Wtedy nie wiemy, ile osób spoczywa, ale wiemy mniej więcej, na jakiej głębokości spoczywają. Jest to mogiła sporych rozmiarów. Domyślamy się, kto tam może spoczywać. Ale to jest taki, powiedziałbym, chlubny wyjątek. Wiemy jeszcze o kilku innych miejscach na terenie Kraśnika, gdzie spoczywają ofiary II wojny światowej, głównie narodowości żydowskiej. Obywatele nie tylko Polski, ale także Niemiec, Austrii, Czechosłowacji. Ale te miejsca nie są w terenie oznaczane z różnych powodów. To czasami jest dlatego, że to jest blisko zabudowań, czasami jest dlatego, że to jest w głębi lasu, jeszcze na terenie miasta, ale w głębi lasu teren jest mocno zarośnięty, tam też trudno jest trafić. Także powody są bardzo różne.
7: Mieszkańcy nie wiedzą bardzo wielu rzeczy o mieście, dlatego że miasto mamy tak, a nie inaczej skonstruowane, że jedna jego część to jest dzielnica Fabryczna, która w swoim obecnym kształcie w istocie powstała dopiero na przełomie, czy na początku lat 50. i była zamieszkała w znacznej części przez ludność napływową, więc mieszkańcy dzielnicy Fabrycznej często nie znają historii tego miejsca wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest tylko historia powojenna, związana już stricte z produkcją łożysk czy kulkowych, bo z tego oprócz cegły przede wszystkim Kraśnik jest znany, z tych łożysk kulkowych. A tymczasem tam się działa też historia wojenna, bardzo tragiczna. Tam był obóz koncentracyjny będący pod obozem Majdanka. Przed wojną zaczęto budować fabrykę amunicji i osiedle robotnicze. To osiedle, niektóre z tych bloków tego osiedla przecież do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego są one zamieszkałe. Były w czasie wojny wykorzystywane przez załogę obozu. Budzyń, bo taką nazwę ten obóz nosił, zresztą istnieje do dnia dzisiejszego blok, który stanowił dom dla wartowników obozowych i w nim też mieszkają mieszkańcy, też mieszkają kraśniczanie, ja z nim rozmawiałem, część jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma, miejsce nie jest oznaczone. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy się na to nie wyrazili zgody na oznaczenie i upamiętnienie ofiar tego obozu. I to jest tylko taki dowód na to, że nie tylko historię Kraśnika znamy wciąż zbyt słabo. Niestety nawet ci, którzy ją znają, a kiedy ona bywa bolesna, chociaż nie my byliśmy winni niektórym bardzo bolesnym wypadkom z historii tego miasta przecież. Nie my je spowodowaliśmy i nie my w nich uczestniczyliśmy. To jednak jesteśmy przeciwni upamiętnieniu tej historii. Ja czasami zauważam, na forach dyskusyjnych pisze się, że Kraśnik jest takim miastem, mówiąc wprost, zapiziałym. Ja sam jestem kraśniczaninem przecież, urodzony i wychowany na Fabrycznym. Że Kraśnik jest miastem brzydkim, jest zapiziałym i tak dalej. Otóż musimy najpierw popatrzeć na siebie, co my też sami dla tego miasta zrobiliśmy, żeby o to miasto takim nie było. Jeżeli jest inicjator, jest ktoś, kto chce ufundować upamiętnienie tych ofiar tego obozu i mieszkańcy nic nie zapłacą, a się na to nie zgadzają, no to na litość boską sobie postawmy pytanie, co sami robimy, żeby to miasto było trochę bogatsze w tą historię.
2: Cmentarz wojenny został objęty szczególną opieką nie tylko przez władze miasta, ale także przez austriacki Czarny Krzyż. Wyższe temperatury i sprzyjająca pogoda zachęca kraśniczan do spacerów. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, są źródliska w Łanach. Ten pomnik przyrody nieożywionej jest jednym z elementów wyróżniających gminę Gościeradów. Tym, czym charakteryzują się źródliska, jest woda, wyjaśnia wójt gminy Mariusz Szczepanik.
8: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia. To będzie chyba najlepsza wizytówka, kiedy każdy sam zobaczy. Natomiast miejsce jest z pewnością bardzo ciekawe przyrodniczo, ale również i wizualnie. Zespół źródeł podpływowych, taka jest nazwa tego pomnika przyrody nieożywionej w miejscowości Łany. Nazwa potoczna, która jest przyjęta od wielu, wielu lat, źródliska w Łanach. i sądzę, że jest bardzo przyjemna dla ucha przede wszystkim, łatwa do zapamiętania. Jadąc drogą krajową należy skręcić w Gościradowie w kierunku Mniszka i jadąc później drogą przez Mniszek dojeżdżamy do miejscowości Łany. Po lewej stronie mamy kapliczkę Jezusa Frasobliwego, czyli postać podparta, a po prawej mamy taką dolinkę, przed którą jest parking i już tam, kiedy kto zaparkuje, to już będzie wiedział, że tam jest, gdzie trzeba. Same źródliska to wiadomo, to jest skarb państwa, bo to jest własnością państwa, to jest 4 ary. Natomiast teren, który przylega do źródlisk, to jest teren wspólnoty wiejskiej miejscowości wsi Mniszek i miejscowości wsi Łany. Jest tego kilka hektarów i tam od wielu lat, dokładnie od 2000 roku, że tak powiem, odkryliśmy to miejsce i próbujemy, żeby ono było dostępne dla każdego chętnego. Czyli od początku zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Gościradowa przy współpracy z samorządem lokalnym, gminnym, jak również z nadleśnictwem gościradowskim. I co jakiś czas próbujemy tam coś zrobić ciekawego, fajnego. Oczywiście nie ingerując zbyt mocno w przyrodę, bo nie wolno, to raz. Dwa, nie ma tam żadnej nowoczesności. Wszystko jest materiał naturalny, czyli drewno i tylko drewno. Woda, która tam jest, jej cecha charakterystyczna to jest całoroczna temperatura około 10,2-10,3 stopnia Celsjusza. I kiedy mamy gorący dzień, tak samo i zimą, kiedy mamy mroźne dni, ta woda nie zamarza i się nie nagrzewa. To jest taka cecha stała, można powiedzieć, tej wody. No i kiedy mamy wyższy poziom wody, bo w tym roku niestety, nie tylko w tym, ale już od kilku lat wody w naszym kraju kochanym troszkę opadły, ale i teraz też można zaobserwować takie gejzerki z piasku. Czyli takich pulsujących gejzerków z piasku jest tam ogrom. Także jest na co popatrzeć. Kto jest ciekaw, to może sprawdzić sam, jaka ta woda zimna. No i są tacy, co sprawdzają. Jak również może zobaczyć, jak to wygląda, kiedy pulsujący piasek masuje palce u stóp. Bo też wiem, że tak. A to, co my robimy, to robimy najprostsze rzeczy, czyli kładki, dzięki którym można przechodzić tam przez rzeczkę, bliżej podejść do tych pulsujących gejzerków. I stoły, ławy, altany, tak żeby można było spokojnie tam sobie napalić grilla czy ognisko, bo też na to wszystko jest przygotowane miejsca. Oczywiście kosze na śmieci. Także można tam rodzinnie spędzić wolny czas i nie ukrywam, że sporo osób przyjeżdża. Tych altan i stołów jest na terenie przylegającym sporo, także wiele osób tam się bez problemu zmieści. Parking też nie jest taki malutki jak na warunki lokalne nasze. Serdecznie zapraszam, bo miejsce naprawdę jest urokliwe. To, że jest położone w takiej dolince, to też tam ten klimat jest już troszkę inny niż wyżej. Tam zawsze jest chłodniej troszkę. Wiem, że bardzo wiele osób przychodzi z baniaczkami, nabiera sobie tej wody i lokalnych. Chwalą sobie ci, którzy na przykład kiszą ogórki. To wiem, że biorą na kiszenie ogórków, ale nie tylko. Do spożycia też na kawę, herbatę również. Także chyba nic złego nie ma w tej wodzie, bo nikt nie powiedział, że coś mu jest nie tak. No i teraz też były właśnie wykonane takie kolejne prace remontowe. Mamy tam nowe już kładki, kolejna altana, nowe ogrodzenie parkingu. No i to też jest właśnie przy współpracy z Lasami Państwowymi i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościradowa. Jest tam dwie tablice informacyjne. Jedna jest na parkingu, druga już bezpośrednio przy źródełkach, które określają, czego nie wolno robić. Tak mówiąc bardzo krótko, no to najważniejsze, zostawmy po sobie porządek. To jest najważniejsze, bo inne te zasady, no to wiadomo, typu rozkopywanie, przekopywanie, no to raczej turysta tego robił nie będzie. Natomiast ja apeluję do każdego. Jakie miejsce zastaliśmy, takie pozostawmy po sobie. Jest bardzo wiele chętnych, także pracownicy co drugi dzień praktycznie, pomimo że koszy jest sporo, muszą jeździć i je opróżniać. Także jest wielu chętnych do odwiedzania tego miejsca. Nasza gmina jest płucami powiatu, a może i dalej, i szerzej, ponieważ około 44% powierzchni gminy to są lasy, tereny zielone. Także mamy sporo tych obszarów. Jest wiele obszarów chronionych przyrodniczo, prawem, ale też obszary, które nie są objęte ochroną prawną, ale są bardzo urokliwe i przystosowane do turystyki. Mamy stawy w Wódce Gościradowskiej. To jest bardzo blisko od urzędu. Około kilometra. Jest tam dwa stawy. Jeden taki malutki, pozostawiony w takim stanie naturalnym. Drugi jest troszkę unowocześniony. To jest tam około 1,5 hektara tafli. Może troszkę więcej. To jest też łowisko miejscowe, którym zawiaduje lokalne stowarzyszenie. Także kto by chciał wędkować, musiałby się skontaktować z prezesem stowarzyszenia w tym temacie. No i tam właśnie, tam już jest porobiona taka infrastruktura współczesna, czyli mamy pomosty dla wędkarzy, także jest tych pomostów kilkanaście, także wiele osób może naraz wędkować różnej wielkości, także na niektóre pomosty bez problemu dwóch wędkarzy się zmieści. Oprócz tego jest wiele miejsca do takiego właśnie spędzenia czasu rodzinnego, typu altany, grille, stoły, ławki. Także tu jest sporo, jest wiele miejsc utwardzonych, także nie ma problemu, żeby przyjechać z wózkiem czy rowerami. Jest miejsce do piłki plażowej, jest plac zabaw dla dzieciaków. Także kilka hektarów terenu bardzo ciekawego, które można sobie na piechotę obejrzeć, bo ptactwa dzikiego jest bardzo dużo. Kto uzbroi się w cierpliwość i przyjdzie dostatecznie rano, to oczywiście zobaczy bobry, bo tego mamy na terenie gminy bardzo, bardzo dużo. I również na stawach Bulcego Środowskiej te bobry swoje siedliska mają. Bardzo przyjemne zwierzątko, aczkolwiek czasami kłopotliwe.
2: Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk. Zaczniemy od fragmentu historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Potem poznacie historię jednego z twórców ludowych z naszego regionu. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśnik jest miastem z kilkusetletnią, bogatą historią. Trudno jest opisać w skrócie dzieje naszego miasta, ale wiele osób stara się przypominać mieszkańcom o stosunkowo nieodległej historii Kraśnika. To wszystko za pomocą blogów w internecie. Jedną z takich osób jest Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku. W naszej radiowej podróży zabierzemy Was dzisiaj na ulicę Wesołą.
9: Teraz sobie siedzę na emeryturze. Przez duży, długi okres czasu o Kraśniku pisał pan Mirosław Schneider. Z tym, że on pisał o fabrycznym. I jak tu wnuczka mi założyła tego Facebooka, to się okazało, że no nie ma o starym Kraśniku. Tu znajomi tak postulowali, nie bezpośrednio do mnie, tylko w ogóle, żeby ewentualnie ktoś coś o Kraśniku napisał. To zacząłem szukać i pisać o Kraśniku. No jest sporo informacji. W regionaliście też pan Szymanek czy pan Nowosad, pan Bartosiewicz pisali. Jest też trochę informacji. Faktycznie rzecz biorąc, no na Facebooku tego nie było. Tego nie prowadził. No więc zacząłem pisać. I się okazuje, że jak zaczęliśmy spacerować po Kraśniku wirtualnie, to zaczynają się ludzie odzywać, przypominać sobie. Przysyłali mi też tutaj zdjęcia, wspomnienia. Przy okazji wspominali znajomych, a to rodzina i tak dalej. A szczególnie, jeżeli chodzi o zagranicę. Jak spacerowaliśmy po ulicy Lubelskiej, to napisała do mnie pani Ania Śmierzyńska, mężu inaczej się nazywa, mieszka w Kanadzie. I mówi, że dzieci ją pytały o Kraśnik. No i ona szukała i nagle mówi, znalazła i okazuje się, że stanęła przed swoim domem na tym Facebooku i mówi zdziwiona, tylko że tam no, miałem mniej informacji niż ona, plus jeszcze przysłała fotografię. I się okazuje, że dopowiedziała jeszcze, to umieściliśmy, była bardzo zadowolona. Przy okazji odezwała się jej siostra, która też mieszka za granicą, tylko w zachodniej Europie, też dopowiedziała pewne fakty. I w ten sposób po prostu to się uzupełnia, jak gdyby. I więc jeżeli chodzi o ulicę Wesołą, to pan Dominik Szulc, historyk z wykształcenia, znany tutaj społeczną opieką, pisał na ten temat na stronie Urzędu Miasta i to pisał pod kątem trochę tak historycznym, ale w skrócie, że kwestia ulicy Wesołej i Krakowskiej, to wcześniej tam były osadnictwo było za czym już prawa miejskie Kraśnik uzyskał, więc to były wczesne lata i tam były półziemiatki takie i tam ludzie mieszkali. Natomiast faktycznie rzecz biorąc, po tej stronie ulicy Zamkowej miasto i kościół powstały w XV wieku. I ta ulica Wesoła była przy murach miejskich. Tu był mur miejski i ta Wesoła to jak gdyby przy samych murach. Był rynek, za rynkiem był ulica Wesoła i właśnie tu zaraz obejmował mur miejski. Także takiej historii tyle. Później się okazuje, że jak patrzymy w lata międzywojenne, to tam na ulicy Wesołej i dochodzącej do niej niecałej, to były mieszkania żydowskie. Tutaj przeważnie mieszkali Żydzi. Dopiero po wojnie no, większość Polaków, bo wiadomo, że już Żydów nie było. Natomiast spacerując po ulicy, to pierwsze, zaczynając od ulicy Krakowskiej, lewa strona, przed wojną była inna numeracja. Parzysta była po lewej stronie, nieparzysta po prawej. W latach 60. bodajże zmienili i tak jest teraz, po lewej stronie są nieparzyste, a po prawej są parzyste. I tutaj ten budynek narożny, Krakowska Wesoła, po lewej stronie, to jak ja pamiętam, to był sklep żelazny. Prawdopodobnie już w czasie wojny też był sklep żelazny. Tak napisałem, nikt tego nie zakwestionował, więc przyjąłem, że to prawda. Bo jak coś tam napiszę i ewentualnie to się nie zgadza, to od razu tutaj czytelnicy mnie prostują, że to nie tak, że to inaczej. Natomiast to nikt. Sklep żelazny to był tego typu, że tam było wszystko. Gwoździe, śruby, postronki, ruszta, drzwiczki żeliwne do piecu, akcesoria do podkuwania koni, jakieś postronki, szkoble, czyli do drzwi te, bo to nie było zawiasów, to tylko takie szkoble, nie? Zamki i tak dalej, także mydło, proszek do prania, ubrania robocze, wszystko tam w tym sklepie było. I jak napisałem tego posta o tym sklepie, to tutaj mnie też dopowiedzieli czytelnicy, że no, trudno było inwentaryzację przeprowadzić w takim sklepie, bo to trwało, akcesorii mnóstwo. A, no, teraz też chyba obowiązuje, że co roku na zakończenie roku obrachunkowego robi się inwentaryzację. I wspominali właśnie, że jak rodzice ich tam pracowali w takich sklepach, no to ta inwentaryzacja trwała. Niektórzy gubili to, bo to trzeba było liczyć, porównywać i tak dalej, niektórzy nie. Teraz tutaj mieści się pani Wszelakiej de facto. No, piszę de facto. I kredyty bankowe odnowione, ładnie ten budynek, także w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o następny budynek, to jest ulica Wesoła 3, to tutaj mieszkało małżeństwo Rubczewskich. Pan Wincenty Rubczewski, on się faktycznie nazywał z domu Rupeć, później w latach 60. zmienił sobie nazwisko na Rubczewski. W okresie międzywojennym urodził się w 1910 roku. W okresie międzywojennym służył w 24 Pułku Łanów. Później pracował w spółdzielni rzemieślniczej wielobranżowej. Był kierownikiem magazynu, a pod koniec był kierownikiem magazynu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Stróży. Tam teraz mieści się stacja obsługi samochodów. To kiedyś tam właśnie był POM tak zwany. Pan Rupeć był wieloletnim myśliwym. Dbał także o to. W 1945 roku poślubił panią Helenę z domu Rubaj. Państwo Rubaj pochodzili z Piask i o, tu mam nawet zdjęcie pana Rubaja, jak w 24 Pułku Łanów służył, to ten o, pan. Tutaj też przedwojenne zdjęcie pana Rubaja, by mi to przesłała pani córka, pani Anna Rubczewska-Banaś. Pani Anna jest internistą, mieszka w Krakowie, Tam bardzo pochlebnie pacjenci się o niej opowiadają. Państwo Rubczewscy mieli dwie córki. Jedną Barbarę, mieszka w Lublinie, pani Barbara z wykształcenia prawnik i tam się udziela w spółdzielni mieszkaniowej na Czubach w Lublinie. Gdzieś tam w jakimś radzie nadzorczej działa bardzo. Także pani Barbara Rubczewska w Lublinie jest znana. A tu się właśnie w Kraśniku urodziła. W 1963 roku robiła maturę, a później skończyła studia. No i właśnie mieli dwie córki, młodsza Ania, a to jest starsza Basia. Tu jest pani Ania już jako... To jest mama Helena, a to jest tata. Pani w tym pod numerem trzecim mieszkali jeszcze, właścicielami było państwo Rubczewscy, czyli Wincenty i jego żona, ale mieszkali jeszcze Antoni i Bronisława Michalczewscy, pani Krochmalna, państwo Pikułowie, Mazurkowie. To było na tej zasadzie, że w latach 50. z prywatnych zrobili ze względu na brak mieszkań czynszówki albo mieszkania komunalne i po prostu dokwaterowywali, kwaterunek dokwaterowywał do prywatnych właśnie tych domów mieszkalnych i innych lokatorów. Nie zawsze to było na rękę tym właścicielom, no ale coś mieli zrobić. Tak to było.

0: i tam sobie sporo Kraśniczan mieszka za granicą, no tak się to złożyło, że emigrowali. Trzeba powiedzieć, że wykazują zainteresowanie Kraśnikiem i miejscem swojego urodzenia i wychowania. Mieszkała jeszcze pani Sender, Michalczewscy, no i tak najwięcej właśnie to powiedziała pani Małgorzata Siwek i przysłała mi nawet zdjęcie. Pod numerem 5 to był taki budynek piętrowy, jest dotychczas, dwupiętrowy, jak na ulicę Wesołą, to on był dość wysoki, jeżeli chodzi o tą lewą stronę. I tutaj też sporo rodzin mieszkało, ale przede wszystkim to była kamienica Hałabisiów. I tak to nazywali. Dwóch braci chyba to było, czy kuzynów Hałabisiów. I tu była w podwórzu masarnia. Niektórzy jeszcze wspominają tę masarnię, bo no nie było kanalizacji ani wodociągów i to wszystko ulicą. Także może sobie wyobrazić, jak to było. No, trochę było czuć na ulicy, no ale były masarnie prywatne i tam właśnie uprawiali. Jeżeli chodzi o Hałabisiów, to pani Ania Rubczewska-Banaś wspomina właśnie tą kamienicę i tych państwa Hałabisiów i mówi, że tam bo to był wyż demograficzny, sporo dzieci się rodziło w latach 50. i mówi, że było tam sporo Hałabisiątek, tak ich nazywa. No zresztą pamięta Grażynkę i Ewunię. Zresztą na ulicy Wesołej to tętniło życiem, rzeczywiście tam sporo było dzieci. No i mówi, że hałasowali tam cały dzień. Znaczy niektórzy zwracali uwagę, bo to no, na ulicy, chyba że noc ich wygoniła albo przegoniła, a tak to biegali, bawili się z energią godną hord tatarskich, tak nawet opisuje. Natomiast pan Zbigniew Stój, który tam mieszkał, tylko że po drugiej stronie, tam później będziemy o nim mówić, to pamięta jeszcze, że w tym budynku mieszkali swatowscy, państwo Łobodowie, a państwo Oszustowie, to zaraz powiemy, bo oni mieszkali w budynku mniejszym, przyległym do tego budynku wysokiego. Także tam sporo też rodzin mieszkało. Pan Łoboda mieszkał i tu nawet pan Bartoś Tadeusz wspomina właśnie, że z panem Łobodą pracował oraz Strzałkowski Stefan z rodziną, który przywędrował do Kraśnika z powiatu garwolińskiego. Aż tutaj do Kraśnika i tutaj mieszkał właśnie. To taki, on stoi do dziś ten budynek i tu pan Tomasz Hałabiś, który do mnie pisał, mówi, że do tej pory jego mama tutaj mieszka jeszcze właśnie w tym budynku. No z tym, że jak to w Starym Kraśniku pozostali już w wieku podeszłym mieszkańcy, no nie ma kto tego remontować po prostu, no w takim stanie to jest. Miasto też nie może, bo to prywatne domy, także no czekają, aż nie będzie kogo i trzeba będzie wtedy rzeczywiście wyburzyć, bo już nie będzie nadawać się do remontu.
1: W następnym odcinku magazynu reporterów dalsza część historii ulicy Wesołej.
2: SK Kraśnik.
1: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swojej kolekcji ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. Jak zauważa sam autor, coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
3: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego.

0: tego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
1: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej, gromadzka najpierw, później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba zapisankę dostałem, drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
0: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
1: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
0: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
1: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, i wielu, wielu innych.
0: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
1: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże, o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
0: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
1: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Seweria z Belgii dla twórców, i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
0: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie, czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
1: Nie, po prostu Są, no i w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie targu sztuki ludowej, jaką zrobiłem z swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o targach sztuki ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
0: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
1: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to i później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się puntami robiłem także.
0: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
1: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam kilka wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty, tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
0: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
1: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami, natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
0: Rozumiem. Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień?
1: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki. Ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim no, upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę. Tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było zwierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny czy dać komuś w prezencie.
0: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
1: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię. Także. Natomiast właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi nieludowymi, że tak powiem. Jest większość to zdobienia styropianowych jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną. Wiele regionów pisankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania. Utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
0: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
1: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął w etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
0: To czym się charakteryzują?
1: Czyli kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
2: Oprócz tego pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy Wam o tym, jak uratować komuś życie. RCKiK w stolicy województwa szuka dawców szpiku. Później usłyszycie dalszą część historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Aby uratować komuś życie, nie potrzeba wiele. Udowadniają to dziesiątki lubelskich dawców każdego dnia. Chociaż zdecydowana większość z nich dzieli się krwią, to potrzebni są również dawcy szpiku. Mieszkańcy Lubelszczyzny także mogą zostać bliźniakami genetycznymi, do czego zachęca Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
4: Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i kierownik ośrodka dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Oddawanie krwi to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj można zadeklarować. Państwo także przyjmujecie deklarację o oddanie szpiku, o podzielenie się swoim szpikiem dla osób, które są ciężko chore. Jakby mogła Pani naszym słuchaczom bliżej, niezorientowanym, na czym polega cały ten proces, cała ta donacja szpiku?
4: Oczywiście bardzo chętnie tutaj tą wiedzą się podzielę. Po pierwsze, zawsze, jeżeli ktoś zgłasza się do nas, czy do siedziby, czy na ekipę wyjazdową, czy do oddziału terenowego, może przy okazji zgłoszenia się jako potencjalny dawca krwi, zgłosić się również, zadeklarować swój akces do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku. Absolutnie nie pobieramy szpiku, natomiast oczekujemy deklaracji, że gdyby znalazł się pacjent, dla którego taki szpik jak mój byłby potrzebny, jestem gotowa podzielić się swoim szpikiem, oddać swój szpik. Tak naprawdę w ogromnej większości przypadków, ponad 90% w tej chwili, to nie jest oddawanie de facto szpiku, czyli nakłucie talerza kości biodrowej. To jest zabieg, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej, wymaga znieczulenia, uśpienia pacjenta, dawcy, do tego, żeby móc ten szpik pobrać. Krótkotrwały zabieg, trwający kilkadziesiąt minut, ale wymagający właśnie już sali operacyjnej i pobytu, jedno-dwudniowego pobytu w szpitalu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków szpik pobieramy w postaci pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej i dla tych z Państwa, którzy byli w Centrum Krwiodawstwa i widzieli, jak oddaje się osocze czy płytki metodą aferezy przy użyciu separatora komórkowego, to jest bardzo podobny proces, trwający nieco dłużej, bo 3-4 godziny trwa pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Separator pobiera krew od dawcy, wybiera z niej te cenne komórki macierzyste, które mogą podjąć pracę jako nowe komórki szpikowe u potrzebującego pacjenta, natomiast całą resztę komórek zwraca z powrotem do dawcy. Te cykle powtarzają się wielokrotnie, aż do zebrania odpowiedniej ilości komórek. Czasem zdarza się, że w czasie jednego takiego zabiegu, tego 3-4 godzinnego zabiegu pobierania komórek macierzystych, nie uda się zebrać odpowiedniej, wystarczającej liczby tych komórek macierzystych i taki zabieg powtarzany jest kolejnego dnia. To, czego jeszcze nie powiedziałam, do pobrania komórek macierzystych dawca musi być odpowiednio przygotowany, czyli taka pierwsza, najbardziej wstępna rekrutacja, to jest właśnie przy wypełnieniu deklaracji, tak? Chcę być potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku, czyli deklaruję, że jestem zdrowy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chciałbym oddać szpik. Lekarz oczywiście bada dawcę, przeprowadza z nim wywiad, sprawdza podstawowe parametry, ciśnienie, tętno, osłuchuje klatkę piersiową, dopytuje, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. I jeżeli nie, to taka deklaracja jest wypełniana i przekazywana do Poltransplantu. Poltransplant to jest taka ogólnopolska baza danych o wszystkich osobach, które zadeklarowały się, że mogą zostać dawcą szpiku. Ośrodki dawców szpiku, podobnie jak nasz ośrodek, wyznaczają pewne ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o do jakiego wieku rejestrują. W naszym ośrodku przyjmujemy deklarację do 50 roku życia. Dawcą można być do 60 roku życia. Powyżej, jeżeli ktoś ukończy już 60 lat, a był w rejestrze, to staje się dawcą nieaktywnym, czyli nie jest już jego dane nie są już brane pod uwagę przy poszukiwaniu takiego potencjalnego bliźniaka genetycznego. No w związku z tym zależy nam najbardziej na osobach młodych, których dane będą przez wiele lat w rejestrze. Pobieramy do tej deklaracji, którą dawca wypełnia, pobieramy dwie próbki krwi, które przeznaczone są do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej, czyli tak jak mamy antygeny w układzie czerwonokrwinkowym, antygeny AB0 i RH, że ktoś jest A- albo B+, tak samo oznaczamy antygeny zgodności tkankowej, to są o wiele bardziej skomplikowane badania. I te dane przekazywane są do, po pierwsze do Poltransplantu, do tej ogólnopolskiej bazy danych, ale także do światowej bazy danych, jeżeli chodzi o dawców szpiku. I w związku z tym to poszukiwanie, przeszukiwanie rejestrów odbywa się także na zlecenie bardzo różnych ośrodków, czyli pacjent to może być niekoniecznie pacjent w jakimś ośrodku w Polsce, ale także może to być pacjent gdzieś z drugiego końca świata. Niestety nie fundujemy potencjalnemu dawcy wycieczki do Australii, jeżeli pacjent jest z Australii, natomiast pobieramy szpik w Polsce. Jeżeli chodzi o naszych dawców z naszego lubelskiego ośrodka, to mamy podpisane umowy z 3 szpitalami, z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym na Choćki, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 na Staszica i z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na Szaserów i w jednej z tych lokalizacji najbardziej dogodnej dla naszego dawcy umawiamy to pobranie szpiku. Oczywiście już w ośrodku pobierającym ten kandydat na dawcę jest jeszcze dodatkowo badany, sprawdzany jest stan układu krążenia, jest konsultacja anestezjologiczna, jeżeli to ma być pobranie szpiku w znieczuleniu ogólnym, konsultacja kardiologa, no, szereg dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, które pozwolą lekarzowi w ośrodku pobierającym powiedzieć: tak, jest pan w pełni zdrów i może pan albo pani zostać dawcą szpiku i dopiero wtedy wyznaczany jest konkretny termin zabiegu. Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobieraniem szpiku, ani z przyjechaniem na badania, czy z przyjechaniem już na samo pobranie szpiku. Koszty transportu, pobytu pokrywa oczywiście ośrodek dawców szpiku i no, jeżeli dawca przyjedzie sam, to zwracamy mu koszty przejazdu. Jeżeli byłaby w tym jakakolwiek trudność, to nasz kierowca jedzie po krwiodawcę, zawozi go do ośrodka, w którym wykonywane są badania, czy pobierany jest szpik. Dawca dostaje oczywiście zwolnienie na czas konieczny do wykonania badań czy pobrania szpiku. Jest to, tak jak w przypadku oddawania krwi, płatny dzień czy dni wolne w pracy. No i jeżeli ktoś zostanie już rzeczywistym dawcą, to ośrodek pobierający wystawia mu legitymację honorowego dawcy przeszczepu. A w przypadku, kiedy ktoś oddał szpik po raz drugi, bo zdarzają się takie sytuacje, absolutnie wyjątkowo, ale zdarzają się, że ktoś może być drugi raz poproszony o oddanie szpiku, to wówczas zostaje już zasłużonym dawcą przeszczepu i tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy przeszczepu podpisuje już minister zdrowia.
5: Czy te właśnie dane, które udostępniamy Państwu na temat naszego szpiku, one w jakiś sposób są anonimowe, czy jednak później te zagraniczne ośrodki wiedzą, kto i gdzie i jaki ten szpik ma?
4: Znaczy, dane, które przekazywane są do Światowego Ośrodka Dawców Szpiku, to są dane dotyczące, każdy dawca otrzymuje tak zwany numer GRID, czyli taki numer identyfikujący dawcę, oraz dane dotyczące antygenów HLA, które u dawcy występują. Natomiast nie przekazujemy tam danych pod tytułem imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i tak dalej. Te dane pozostają w naszym ośrodku dawców szpiku i oczywiście prosimy zawsze dawców o uaktualnianie tych danych. Jeżeli ktoś zmieni numer telefonu, czy adres zamieszkania, czy adres mailowy, to prosimy o podzielenie się z nami tą informacją. W tym celu, żeby można było jak najszybciej skontaktować się, jeżeli będzie prośba o pobranie jakiejś dodatkowej próbki, wykonanie dodatkowych badań, czy o umówienie dawcy na oddanie szpiku. I zaczęłam mówić, ale rozproszyłam się tutaj i nie przekazałam ważnej informacji, że jeżeli pobranie komórek macierzystych odbywa się metodą właśnie aferezy, czyli pobrania z żyły dawcy, to taki zabieg poprzedzony jest przygotowaniem dawcy w postaci podawania mu przez kilka dni, 4-5 dni, tak zwanego czynnika wzrostu, czyli takiego środka, który przyspiesza wytwarzanie tych komórek macierzystych i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. Normalnie nasze komórki macierzyste pozostają w szpiku, a na obwód, czyli do krwi, którą możemy pobrać z żyły, przedostają się dojrzałe krwinki czerwone, krwinki białe lub płytki krwi. Żeby te komórki macierzyste, takie wielopotencjalne, takie, z których mogą powstać zarówno krwinki czerwone, jak i białe, jak i płytki, czyli te takie właśnie, te komórki nazywamy komórkami macierzystymi, bo z nich mogą zróżnicować się trzy linie komórkowe, to krwinek czerwonych, białych i płytek. Żeby te komórki macierzyste przekonać do wyjścia ze szpiku do krwi obwodowej, trzeba je postymulować. I to jest właśnie, temu służy podanie leku, który przyspiesza namnażanie się tych komórek i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. I to jest przez 4-5 dni podskórnie podany czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste znajdą się we krwi obwodowej i będziemy je mogli pozyskać.
5: To wiemy już w zasadzie więcej o tym, jak ten proces wygląda, ale właściwie kto czeka właśnie na ten szpik, bo mówiąc szpik, wydaje mi się, że większość osób będzie sobie wyobrażać, że chodzi o kość. Już troszeczkę wyklarowała nam Pani sytuację, że to niekoniecznie chodzi o kość. Kto czeka na ten szpik? Komu on jest potrzebny?
4: Jest bardzo wiele schorzeń, które można leczyć przeszczepieniem szpiku. Najwięcej chorych, których leczymy przeszczepianiem szpiku, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, pacjenci chorzy na białaczki, chłoniaki, pacjenci także z niektórymi chorobami nowotworowymi, niekoniecznie dotyczącymi bezpośrednio szpiku, pacjenci z chorobami wywołanymi wrodzonymi niedoborami odporności, którzy także mogą być leczeni przeszczepieniem szpiku. Ta lista tych chorób, które mogą być leczone za pomocą przeszczepu szpiku, ciągle się rozrasta i tutaj specjaliści, hematolodzy, immunolodzy pewnie więcej potrafiliby na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć jakby tak na zachętę, dlaczego warto do tego ośrodka dawców szpiku się zapisać, to chciałabym powiedzieć, że już od 2012 roku w Polsce większość przeszczepów szpiku, tych allogenicznych, czyli takich od niespokrewnionego dawcy, odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców. Do 2012 roku większość przeszczepów szpiku nieautologicznych, czyli nie mój szpik pobrany w okresie zdrowienia i przeszczepiony mi w innym momencie, tylko szpik od innej osoby, czy to osoby spokrewnionej, czy właśnie od dawcy niespokrewnionego. Przed 2012 roku były to przeszczepy w większości od dawców z zagranicy. Od już ponad 13 lat w większości przeszczepy szpiku w Polsce dla naszych pacjentów wykonywane są w oparciu o polski szpik, o szpik od polskich dawców. No i także niejednokrotnie mamy jako nasz ośrodek tutaj lubelski prośbę o pobranie szpiku dla pacjenta, który leczony jest gdzieś w ośrodku zagranicznym. No i tak jak mówiłam, niestety nie możemy zafundować tutaj potencjalnemu dawcy wycieczki na drugi koniec świata, ale organizujemy ten pobór szpiku w ośrodku, no jak najbliższym miejscu zamieszkania dawcy i kurier, no niejednokrotnie samolotem, żeby to było jak najszybciej, jak najsprawniej, w odpowiednich warunkach przewozi ten szpik do ośrodka, w którym będzie on przeszczepiany.
5: Czy jakieś wymierne później korzyści, na przykład nasz ośrodek w Lublinie z tego tytułu otrzymuje, jeżeli taki szpik jest dostarczany?
4: Znaczy są oczywiście określone procedury, które mówią, jak, w jaki sposób są finansowane te procedury pobrania szpiku i to wszystko robimy zgodnie tutaj z zaleceniami Poltransplantu.
6: Pomoc zaczyna się od wypełnienia deklaracji i chęci na oddanie szpiku dla ratowania kogoś innego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie lubelskiego RCKiK lub w oddziale terenowym w Kraśniku przy Alei Niepodległości 25.
3: SK Kraśnik.
6: A na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
7: Dalej pod numerem 7, czyli przy tym dwupiętrowym budynku, taki mniejszy budynek i tutaj mieszkał oszust Stanisław. Wrocław. On pracował w transporcie ciężarowym w PKS-ie. To był PKS towarowy, tak go nazywali, w koszarach. Po byłych koszarach 24 Pułku Ułanów. I tam właśnie umieścił się PKS po wojnie osobowy i towarowy. Później osobowy się przeniósł na fabryczny, natomiast towarowy był do likwidacji. Tam w koszarach i tam pan oszust sobie pracował, a później pracował w dworku modrzewiowym koło małego kościółka. Tam była wojewódzka stacja transportu wiejskiego. Kierownikiem właśnie był oszust Stanisław. Jeszcze pamiętam, bo oszust Zbyszek, jego syn, chodził ze mną do szkoły i tam chodziliśmy do dworka w ping-ponga grać. Pan Stanisław tam opiekował się i to był stół do ping-ponga i żeśmy grali w ping-ponga. Także tam dalej była przerwa i był ten dom, zresztą on jest do dzisiaj, parterowy, widać tu go. I tu mieszkał pan Jan Dryka. Pan Jan Dryka był z zawodu krawcem, on nie pochodził z Kraśnika, przyjechał tu do Kraśnika, był żonaty z panią Jadwigą z domu Janik. Oprócz tego, że był krawcem, to jeszcze w rynku był sklep opuchniczy przy Placu Wolności i tam też właśnie państwo Dryka pracowali. Natomiast oni mieli trzech synów bodajże i córkę, Irenę. Pani Irena Dryka była absolwentką Krasińskiego Liceum z 1963 roku. Wyszła za pana Wojciechowskiego. Tak się złożyło, że trafiła do szkoły podoficerskiej ówczesnej Milicji Obywatelskiej, teraz Policji w Pile. Przez wiele lat była tam wykładowcą, uczyła pracy dochodzeniowej, tak to nazwijmy. I wspominają ją tutaj nawet pan były komendant główny Działoszyński, był taki, też wspomina bardzo dobrze, ponieważ no przez, ja miałem może 30 lat, ona tam uczyła, może niecałe, wychowała no wiele pokoleń, bo dochodzeniowcy tylko tam się uczyli. Wiele dochodzeniowców w całym kraju właśnie to było wychowankami pani Ireny. W całym kraju panią Irenę Wojciechowską znają na pewno, także tutaj trzeba przyznać, że taki skromny domek, a wychował taką panią Irenę, która no w całej Polsce jest znana. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pochodzi z Kraśnika, no ale na pewno znają, że uczyła. Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali Iraccy Mieczysława i Genowefa, mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Giszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, w pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku. Nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Nartowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutajże mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona. Oni pochodzili z Tuszowa, to jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Borzechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek. A tam była stolarnia też. Właśnie, Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek, to pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołego. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną jakąś, tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno wie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej, o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyły. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła a Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Łojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk, w każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskim. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz z domu Lis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście. i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkaniec tej ulicy Wesołej, potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łajkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No to nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i to uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj, w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski. Pan Saluter także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł, bo ona to jest siedmiorgam dzieci, musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik. Też grał w orkiestrze strażackiej, tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Tutaj, jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku to pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi, jeszcze o panu Wojciechowskim, więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się tu wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie. To było dwa budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską. A tutaj były dwa budynki już drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
6: W kolejnej, ostatniej już części przejdziemy na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
6: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik, a na początek powiemy o mieszkańcu Kraśnika, który chce pomóc chorującym na nowotwór. Na koniec kolejna część historii ulicy Wesołej.
3: SK Kraśnik.
6: Kraśniczanin Mirosław Schneider 10 lat temu pokonał raka, a teraz chce pomóc innym, którzy walczą z nowotworem. Wszystkim potrzebującym oferuje bezpłatne wsparcie w ramach terapii zajęciowej. Jak sam mówi, spacer i rozmowa są kluczem do sukcesu.
8: W roku 2012 ujawnił się nowotwór złośliwy. Przez rok czasu trwała walka. No, udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I po 3 latach, to znaczy krótko po jak gdyby wyjściu ze szpitala, kiedy już zacząłem funkcjonować, jeden ze znajomych poprosił mnie: Mirek, idź, i tutaj no, ze zrozumiałych tam względów nie podam nawet imienia, idź do tego i tego, bo też się dowiedział, że ma raka, załamał się i dowiedział się o chorobie pod koniec listopada, a już na początku lutego zmarł. Po prostu sam fakt, jak się dowiedział, spowodował, że no, to załamał się. No, i przyznam, że tej prośby jak gdyby nie spełniłem, ponieważ jeszcze nie, bo to było krótko po moim wyjściu, nie czułem się jeszcze psychicznie na tyle silny, ale postanowiłem już w ten czas, że gdy już tak dobrze wyjdę z tego, to nigdy nikomu w takiej sytuacji nie odmówię. No i minęło 10 lat, czuję się no, bardzo silny i jednocześnie uważam, że mam wiele do przekazania, ponieważ ani nie wchodziłem w jakieś szarlatańskie procedury, ani jakieś tam mikstury, jakichś tam tych takich dziwnych diet, jakichś takich podpowiedzi znachorów. Z tych nie korzystałem, tylko po prostu sam sobie wiele rzeczy ułożyłem. No, na pewno też troszkę korzystałem z internetu, z doświadczeń innych osób i uważam, że zbudowałem w mojej głowie taką wizję tej choroby i wizję wychodzenia. A że to, do czego doszedłem, nie jest jakąś tam taką moim tylko przekonaniem, to mnie jak gdyby budują i upewniają w tym statystyki. Ten rodzaj nowotworu, który ja miałem do 10 roku po leczeniu, używa 10%. A więc skoro jestem w tych 10%, to mam coś do powiedzenia. Coś do przekazania, przy czym przez te 10 lat podróżowałem dużo. Nigdy nie miałem ani kaszlu, ani tataru. Często osoby, które są krótko po leczeniu, szukają porady i mówią: Mirek, jakie leki brałeś, jakie diety stosowałeś? A ja nie brałem żadnych pigułek, ani jednej przez 10 lat nie wziąłem. I gdy już doszedł ten okres 10-letni i uznałem, że jest to pewnego rodzaju uniwersytet, ukończyłem w zakresie terapii, to chciałbym się z tym wszystkim dzielić, pomagać ludziom. Ukończyłem kurs i posiadam certyfikat z zakresu terapii zajęciowej. Niemniej, tak jak już wspomniałem, ja ukończyłem uniwersytet. Moim uniwersytetem jest te 10 lat układania sobie w głowie i ta silna chęć do życia, pewność, że to nie wróci. Nawet nie ma we mnie obaw, że gdyby wróciło, że sobie nie poradzę. I w związku z tym ogłosiłem na Facebooku, że jestem gotów ludzi wspierać i przy czym nie chcę za to ani złotówki. Bo samo określenie terapia zajęciowe dla wielu osób może być mylne. Każdy może myśleć, że terapia zajęciowa to jest szydełkowanie, malowanie czy wycinanki. Nie. Terapia zajęciowa to jest wszystko. Nawet można się z kimś z chorym spotkać i obejrzeć wspólnie film i przedyskutować z nim. Ja mam do zaoferowania na przykład spacery. Chętnie bym przychodził i mówię, chodzi o osoby, które są w trakcie leczenia, jak również do 3-4 lat po. Jeszcze wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Po prostu wspólny spacer, rozmowa. Mam to wyczucie, co mówić do tej osoby. Swoje doświadczenia opisałem na blogu Turystyka i Zdrowie. I bardzo często mam telefony od ludzi z Polski. Nawet niedawno, około miesiąca temu, zadzwoniła taka pani z Sopotu i mówi: Panie Mirku, uratował pan mojemu mężowi życie. Co to jest ogromny łaskotajn dla duszy. A pytam się, a w jaki sposób? Po prostu był załamany. Przez przypadek trafiliśmy, ma taki sam rodzaj nowotworu jak pan, trafiliśmy na pana bloga, przeczytaliśmy, przy czym ten blog, tak jak z nazwy wynika, to jest Turystyka i Zdrowie. Opisuje na nim zarówno swoje doświadczenia, jak również wyjazdy i stale podkreślam, że wyjdziecie z tego i będziecie tak jak ja podróżowali. I mąż, gdy przeczytał te pana doświadczenia, jak również to, że jest duża szansa, że pod tym rodzajem nowotworu wraca się właśnie do turystykowania, do tej pełni życia, to wróciła w nim chęć do walczenia i walczy. I nie tak dawno dzwoniliśmy do siebie, wyszedł, już jest coraz lepiej. A więc może jest to moja zasługa, może on i tak miał, był przeznaczony był do pozostania, nieważne. W tych ludziach jest przekonanie, że ja im pomogłem. Właśnie w trakcie tych telefonów, jakie tam otrzymuję od ludzi, często słyszę coś takiego, że chorzy chcą, czy rodziny, bo żeby ta walka była skuteczna, to również muszą uczestniczyć w tym rodziny i muszą być świadome, jak to wszystko robić. I ci ludzie, z którymi rozmawiam, właśnie mówią, że chcą porozmawiać z kimś, kto przeszedł, o jego doświadczeniach, o jego poradach, bo w internecie jest ogromna ilość blogów różnego rodzaju, gdzie ludzie się wymądrzają, są różnego rodzaju fora na Facebooku. Przez jakiś okres wchodziłem na tego typu fora dyskusyjne i zabierałem głos, ale od pewnego momentu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Dlaczego? Czytam czyjś tam komentarz, czyjeś tam wywody, wymądrza się, doradza, a ja w pewnym momencie zadaję pytanie, a pan czy pani przeszła to? No nie. No to jak pani doradza? Bo pani przeczytała 5 innych blogów i już ma z tego wiedzę i ktoś dla zabicia czasu opisuje się w internecie tym, co wie. Wiedzę to ma ten, który właśnie przeszedł. I mówię, od wielu osób, które dzwonią do mnie z całej Polski, usłyszałem właśnie to, że rozmowa z kimś, kto to przeszedł, z jego doświadczeniami, z jego myśleniami, to jest ten element najważniejszy na tej walce. No i oferuję to mieszkańcom Kraśnika. No, nie wiem, z czego są takie obawy, nikt się nie było żadnego odzewu. No, liczę, że może ktoś, kto wysłucha tego wywiadu ze mną, nie trudno odnaleźć ze mną kontakt. Mówię, jestem otwarty, nie chcę żadnych pieniędzy, po prostu na umówioną godzinę mogę przyjść, czy posiedzę, wypiję z tą osobą kawę, czy po prostu zabiorę na spacer, możemy pójść do lasu. Możemy pospacerować po Kraśniku, znam historię Kraśnika Fabrycznego. Mogę dużo poopowiadać, co kiedyś gdzieś było. I mówię, ta rozmowa jest szalenie ważna, szalenie ważna. Spacer w moim uczuciu to jest najlepsza terapia. najlepsze lekarstwo, najlepsza pigułka, mikstura, jaka może być zaaplikowana osobie, będąca w trakcie walca albo krótko po.
6: Mirosław Schneider na swoim blogu Turystyka i Zdrowie opisał swoje doświadczenia związane z chorobą nowotworową.
3: SK Kraśnik.
6: A przed nami ostatnia już część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Podzielił się z nami tym Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
7: Prawa strona ulicy Wesoła do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę to inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem i z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku.

0: Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśnik, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku. Gdzieś znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosła się na ulicę Oboźną do państwa Woskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ. Tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest pewnie zagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w Koszarach do tej pory. Ich córka wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą, wspomina to, opowiadał mi także, dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Slamun-Sawecka, z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie, później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Sołtacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej. Także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki, to i zaczęli budowę tego segmentu. Do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie jak gdyby, ale w tym samym domu mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa, pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii, pani Apolonia weterynarię ukończyła, pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Zakładali w 67 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. O, i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7. To jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne. Słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, Bronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halita. Jest lekarzem okulistą znanym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie. Także w Kraśniku nie pozostał nikt. Został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24 Pułku Ułanów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31 roku się urodził i właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jest to pan Józef Cieliczka właśnie ze swoim szwagrem. Bratem tego Józefa Cieliczki był Roman Cieliczka, znany tutaj, ponieważ to muzykant. Chóry tu prowadził kościelne, udzielał się społecznie, także też jako kombatant występował. Także no, znany tutaj jest rodzina Cieliczków. Natomiast pan Józef Cieliczka miał córkę Ewę, moja znajoma mi tu przysłała o Józefie Cieliczko. Józef Cieliczko był murarzem i sobie tutaj mieszkała ta rodzina. Później mieszkali na ulicy Lubelskiej w tak zwanych barakach. To z przodu te dwa jeszcze są przy PZU i PKO, natomiast oni mieszkali z tyłu, w tak zwanym Trzciniaku, to kraśniczanie to wiedzą, o co chodzi, a tamten to już został rozebrany. Także później mieszkali przy Urzędowskiej, a teraz pani Ewa mieszka na Lubelskiej. Następnie, jak spojrzymy na na plan ulicy Wesołej, to były budynki takie szeregowe i tutaj właśnie mieszkał pan Michał Pawłowski, to był mistrz cukiernictwa. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska Wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z Nadwisły, niedaleko Annopola. Tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 1934 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 1941 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Bigaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona to wspomina właśnie. Dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj. Natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali. O, ten pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszkał. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także, ale zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyń. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkutal żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody. naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili przy ulicy, była pompa ręczna. Taka. To pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to była taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danilowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali, wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, którego znają w Kraśniku, wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił. Mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. Znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to. Na Czwartku sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Złotkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny pan, zawsze wesoły. No a pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka Kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca. Tak, tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał. Także pan Adam Dec był też myśliwym.
1: Historie na temat Kraśnika opisane przez pana Romana Lewasowa znajdziecie na jego facebookowym profilu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: Muzyką się żyje.
3: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. Wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
4: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Summita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty Adriany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
13: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
12: Dzięki, bajo!
14: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
15: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
16: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
20: I po reklamie.

Desi. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: táto promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn.
1: I po reklamie.
15: Kraśnik na czasie.
16: I Piotr Staszczuk, do końca wakacji w Kraśniku będziemy mogli nauczyć się jeździć na rolkach i wrotkach w ramach kolejnej odsłony Rolkoteki. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę na lodowisku Mosir. Wystarczy wybrać się tam o 17, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z jazdą, lub o 18, jeżeli czujecie, że jesteście już nieco bardziej zaawansowani. Do udziału zachęca dyrektor Mosir, Michał Stawiarski.
17: Pan Stefan Miernik, świetny instruktor, prowadzi te nasze zajęcia. Naprawdę fajnie, że na naszym tutaj miejskim środku sportu i rekreacji możemy ten sport kontynuować.
16: Zapisy są prowadzone na miejscu u instruktora. Więcej szczegółów dotyczących rolkoteki znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Mosir.
18: Muzyką się żyje.
19: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
10: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
19: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
6: Luzik, arbuzik.
4: To jak to poszło? To szybka chyba historia.
6: Poduszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
12: Ja też się super bawiłem.
15: Dzień dobry, bawiłam.
6: Tymi nagrywkami, wideo.
4: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
4: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
4: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać Maja?
6: Tak, bardzo.
4: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
19: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swin, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. Hity, hity na czasie, Radio SK. Radio SK. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no mnie.

0: Gruby portfel, miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi, 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się Eska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Eska, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
14: I po reklamie.

wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK, hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: promienny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łezka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
4: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd odgranicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MP 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SKA Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: mi.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
15: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
14: Dzięki, bajo!
16: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o Wasze bezpieczeństwo.
17: I po reklamie.
18: Kraśnik na czasie.
19: I Piotr Staszczuk, jeżeli jesteście miłośnikami czterech kółek, mamy coś dla Was. Fani motoryzacji z całego powiatu mogą wybrać się do Bólki Gościeradowskiej. Chodzi o motopark, gdzie możemy przetestować samochody zarówno rajdowe, jak i cross country. Mariusz Stec, jeden z założycieli, opowiedział o specyfikacji toru.
20: To nie jest równe pole, tu szczyty, ślepe zakręty, hopy, nawroty łatwe, ciężkie, więc jest jakby bardzo zróżnicowany ten teren, no i tak naprawdę też jest ciężko siedzieć bez opisów, że nie jest w stanie człowiek szybko zapamiętać tych tras.
19: Szczegóły znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Adrenalina Motopark Gościeradów.
21: Muzyką się żyje.
22: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na SKA.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja, to w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Jaski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oscar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: Magii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
15: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic, przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Łap okazję w RTV

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
15: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
14: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
16: Luzik.
17: Arbuzik.
16: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
17: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
18: Ja też się super bawiłem.
19: Się dobrze bawiłam.
17: Nie, tymi no, nagrywkami, no, wideo.
16: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
17: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
16: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
17: Tak.
16: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
17: Tak, bardzo.
16: Jesteś za?
17: Tak, żeby wszyscy słuchali.
14: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma za sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
7: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który
0: który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
14: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Bo możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
15: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
14: Dzięki, bajo!
16: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
17: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
18: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: To
4: będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
8: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr rok szkolny, to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
11: I po reklamie.
12: Kraśnik na czasie.
13: I Piotr Staszczuk, Polichna ponownie stanie się muzycznym sercem regionu. Przed mieszkańcami 21. Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych, czyli wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników muzyki, orkiestr i dobrej zabawy. Do udziału w imprezie zachęca wójt gminy Szastarka, Elżbieta Kowalczyk.
14: Trzecia niedziela lipca, już tradycyjnie, 21. Festiwal Orkiestr Dętych. W Polichnie mamy przygotowane bardzo dużo atrakcji, gwiazdy światowego formatu.
13: Na scenie pojawił się nie tylko orkiestry Dęte, ale również znane zespoły takie jak Baciary, Ines czy Klasik. Szczegóły znajdziecie odwiedzając facebookowy profil samorządu.
15: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Trzy osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap do Wymiorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
16: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Olivia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: sprzedawca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
5: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
4: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
9: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
16: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
15: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
17: Leksi, jak emocje po meczu?
18: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
17: Jak to jest grać z taką ekipą?
19: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
15: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
20: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
21: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
20: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik. Kraśnik w Galerii Londyn.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment,
20: by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. To rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
17: fresh. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
18: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: to będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Kraśnik na czasie.
26: I Piotr Staszczuk, do końca wakacji w Kraśniku będziemy mogli nauczyć się jeździć na rolkach i brodkach w ramach kolejnej odsłony Rolkoteki. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę na lodowisku Mosir. Wystarczy wybrać się tam o 17, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z jazdą, lub o 18, jeżeli czujecie, że jesteście już nieco bardziej zaawansowani. Do udziału zachęca dyrektor Mosir Michał Stawiarski.
27: Pan Stefan Miernik, świetny instruktor, prowadzi te nasze zajęcia. Naprawdę fajnie, że na naszym tutaj Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji możemy ten sport kontynuować.
26: Zapisy są prowadzone na miejscu u instruktora. Więcej szczegółów dotyczących Rolkoteki znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Mosir.
28: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
29: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
28: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
30: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
28: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
0: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu, dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będziemy m.in. Swedish House Mafia, a wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to,

0: rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

nadchodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
16: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
15: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
17: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
15: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
18: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci SK. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy.
11: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
13: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
12: Dzięki, bajo!
14: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
15: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
16: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: I po reklamie.

może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. Wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
19: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
18: Oraz bekonu i syropu klonowego.
19: Trudno wskazać faworyta.
18: Spróbuj, może tobie się uda.
19: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: Kraśnik na czasie.
23: I Piotr Staszczuk, jeżeli jesteście miłośnikami czterech kółek, mamy coś dla was. Fani motoryzacji z całego powiatu mogą wybrać się do Wólki Gościeradowskiej. Chodzi o motopark, gdzie możemy przetestować samochody zarówno rajdowe, jak i cross country. Mariusz Stec, jeden z założycieli, opowiedział o specyfikacji toru.
24: Bo to nie jest równe pole, tu szczyty, ślepe zakręty, hopy, nawroty łatwe, ciężkie, więc jest jakby bardzo zróżnicowany ten teren, no i tak naprawdę też jest ciężko siedzieć bez opisów, że nie jest w stanie człowiek szybko zapamiętać się tych tras.
23: Szczegóły znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Adrenalina Motopark Gościeradów.
25: Zbliż-
2: zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
3: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
2: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Money, money, money.
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
2: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
1: Dzięki, bajo!
3: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
6: I po reklamie.
7: Radio SK. Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to szukałem.

0: Jurka Kraśnik. Reklama.
1: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Cyrska Kraśnik News.
1: Czerwona cegła z Kraśnika brzmi trochę jak tytuł filmu, a za tym stoi całkiem konkretna historia. Dzisiaj będzie o cegielniach z Dubelszczyzny, o ręcznej robocie, o piecach hoffmanowskich i o tym, jak mały, lokalny biznes próbuje przetrwać w świecie wielkich materiałów budowlanych.
2: To jest historia, która zaczyna się bardzo dawno temu. Tradycja cegły z okolic Kraśnika sięga podobno średniowiecza. Nie ma dokładnych zapisów z tamtego czasu, ale wiadomo, że w tej części Lubelszczyzny ludzie od wieków korzystali z bardzo dobrej gliny. Z niej powstawały cegły, które trafiały do lokalnych budynków, dworów, kościołów. Później, bliżej naszych czasów, tuż przed I wojną światową, cegielnie w tym rejonie zaczęły się rozwijać już jako zorganizowane zakłady.
1: Czyli z jednej strony tradycja, a z drugiej normalny przemysł, który wchodzi w nowoczesność. Co się z nimi stało po wojnie, bo to zwykle jest moment przełomowy.
2: Po II wojnie światowej nastąpił typowy dla tamtego systemu scenariusz. W latach 50. cegielnie znacjonalizowano, stały się przedsiębiorstwami państwowymi, podporządkowanymi centralnym planom. Dopiero w latach 60. zaczęły się odradzać prywatne cegielnie. I to jest bardzo ciekawy moment, bo wtedy w regionie kraśnickim narodziło się coś, co później nazwano zagłębiem chłopskich cegielni.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Kraśnik.
1: Brzmi trochę jak zagłębie węglowe, tylko zamiast górników rolnicy, a zamiast szybów piece.
2: W pewnym sensie tak. Rolnicy zobaczyli, że mają pod ręką świetną glinę. Zaczęli ją wykorzystywać nie tylko do własnych potrzeb, ale też jako źródło dochodu. Na wielu gospodarstwach powstawały szopy, w których przygotowywano glinę. Miejscowi rzemieślnicy konstruowali proste mieszadła. Z czasem w niemal każdej wsi ktoś miał własną małą cegielnię. Produkcja cegły ceramicznej rozwinęła się masowo.
1: To musiało zmienić krajobraz całego powiatu. Jak to wyglądało w praktyce?
2: Widać to było bardzo wyraźnie. Dostęp do taniego, lokalnego materiału budowlanego sprawił, że w kraśnickich wsiach zaczęły wyrastać nowe domy. Pojawiały się obszerne stodoły, solidne chlewnie, budynki gospodarcze. Można powiedzieć, że cegła z lokalnych cegielni dosłownie zbudowała nowoczesne oblicze wsi w tym regionie. W całym powiecie kraśnickim działało wtedy ponad 100 cegielni z piecami do wypału cegły.
1: Ponad 100? To jest ogromna liczba jak na jeden powiat. Czy ta cegła trafiała tylko na lokalny rynek?
2: Z czasem już nie. Najpierw zaspokajano potrzeby najbliższej okolicy, ale później po cegłę zaczęli przyjeżdżać ludzie z północnej i zachodniej Polski. Nie da się dokładnie policzyć, ile milionów sztuk cegieł wyprodukowano w regionie kraśnickim, ale świadczą o tym liczne wyrobiska po wydobytej glinie. To są takie blizny w krajobrazie, które przypominają o tamtym boomie.
1: I w tym wszystkim pojawia się pewien bardzo symboliczny moment. Kawalkada ciężarówek, zamek królewski w Warszawie i napis Kraśnicka cegła na zamek. To brzmi jak scena z kroniki filmowej.
2: We wrześniu 1971 roku warszawiacy zobaczyli coś naprawdę niezwykłego. Na dziedziniec zamkowy wjechało przeszło 20 samochodów ciężarowych. Na burtach widniały napisy

0: konkretną cegiełkę, dosłownie i w przenośni, do odbudowy stolicy.
1: To jest piękny obraz. Ciężarówki, napis na burtach, dziedziniec zamkowy i ta świadomość, że cegła z Kraśnika trafiła do murów, które dzisiaj wszyscy kojarzą.
0: Ten moment dobrze podsumowuje okres rozkwitu cegielni. Od lat 60. do mniej więcej lat 90. ubiegłego wieku ten sektor w regionie rozwijał się bardzo dynamicznie. Cegielnie pracowały sezonowo, ale intensywnie. Ludzie mieli pracę, rolnicy mieli dodatkowe źródło dochodu, a budownictwo wiejskie i miejskie korzystało z lokalnego materiału.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Kraśnik.
1: A potem przyszedł czas, kiedy wszystko zaczęło się komplikować. Co było pierwszym sygnałem, że ten złoty okres się kończy?
0: Zmieniły się potrzeby na wsi. Spadło zainteresowanie budownictwem inwentarskim. Rolnicy zaczęli inaczej planować swoje gospodarstwa. Część z nich ograniczała hodowlę. Do tego na rynek weszły nowe, konkurencyjne materiały budowlane. Pojawiły się pustaki, beton komórkowy, różne systemy szalunkowe. Cegła przestała być jedynym oczywistym wyborem.
1: Czyli klasyczna historia. Tradycyjny materiał zderza się z nowoczesnymi technologiami i z nową ekonomią. Ale to chyba nie był jedyny problem.
0: Kolejny cios przyszedł z zupełnie innej strony. Przed 2000 rokiem znacznie wzrosły podatki od nieruchomości. A trzeba pamiętać, że każda cegielnia potrzebuje dużych placów. Tam leży surowa cegła, tam suszy się materiał, tam stoją suszarnie. Te place są wykorzystywane tylko w sezonie, od maja do października, ale podatek trzeba płacić przez cały rok.
1: I to były konkretne kwoty, które dla małego zakładu mogły być zabójcze.
0: Właściciele cegielni wyliczali, że podatek w wysokości 8 zł od 1 metra kwadratowego szopy dawał roczne obciążenie rzędu kilkunastu tysięcy złotych dla każdej cegielni. Często ta kwota przekraczała zysk netto właściciela. W 2001 roku właściciele cegielni zrzeszeni w Kraśnickiej Izbie Gospodarczej założyli stowarzyszenie i zaczęli protestować przeciwko tak wysokim podatkom.
1: Czy ich głos coś zmienił, czy to była walka z wiatrakami?
0: Z czasem przepisy podatkowe trochę się zmieniły na ich korzyść. Udało się złagodzić część obciążeń, ale to nie rozwiązało wszystkich problemów. Zmniejszało się zapotrzebowanie na cegłę, rosły inne opłaty, a do tego dochodził wzrost cen energii elektrycznej i węgla potrzebnego do wypału cegły. Każdy z tych elementów po trochu ograniczał działalność cegielni.
1: Czyli z jednej strony mniej klientów, z drugiej wyższe koszty, a do tego sezonowość, bo przecież cegielnia nie pracuje przez cały rok.
0: Dokładnie tak. W efekcie wiele zakładów nie wytrzymało. Obecnie na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonuje około 15 cegielni. To ogromny spadek w porównaniu z ponad setką, która działała w czasach największego rozkwitu.
1: A jednak w tej historii są też jasne punkty. Na przykład cegielnia rodziny Trojanowskich, która stała się takim symbolem jakości i uporu.
0: Feliks Trojanowski z cegielni Trojanowscy w Spławach Drugich bardzo jasno mówi o przewagach cegły z Kraśnika. Ta cegła jest formowana ręcznie i wypalana w tradycyjnych hoffmanowskich piecach. To są piece o ponad stuletniej technologii. Dzięki temu cegła ma inne właściwości niż tak zwana prasówka, czyli cegła produkowana z iłów w nowoczesnych zakładach.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
1: Co to znaczy w praktyce? Bo dla kogoś, kto patrzy z zewnątrz, cegła to cegła, czerwona kostka i tyle.
0: Różnica jest bardzo konkretna. Cegła z Kraśnika jest cieplejsza, lepiej wchłania i oddaje wilgoć. Ściany z takiej cegły nie pocą się, czyli nie zbiera się na nich wilgoć w taki sposób, który sprzyja grzybom. Taka cegła daje też lepsze podłoże pod tynki. Jest w pełni mrozoodporna, co ma ogromne znaczenie w naszym klimacie. To są cechy, które doceniają architekci i konserwatorzy zabytków.
1: I to właśnie oni zwrócili uwagę na cegłę Trojanowskich, prawda?
0: Architekci nadzorujący prace rewaloryzacyjne i konserwatorskie zauważyli, że ręcznie formowana cegła z tradycyjnego wypału idealnie pasuje do zabytkowych murów. Dzięki temu cegła z Kraśnika trafiła między innymi do Wilanowa. Używano jej także w innych obiektach zabytkowych i sakralnych w całej Polsce, a nawet za granicą.
1: Czyli z małej cegielni pod Kraśnikiem cegła jedzie do rezydencji królewskiej w Wilanowie. To jest niesamowita droga.
0: I na tym się nie kończy. Cegielnia Trojanowskich eksportuje swoje wyroby do Anglii, Niemiec i Francji. Kontrahenci z tych krajów wystawiają bardzo dobre opinie. To pokazuje, że tradycyjna technologia, jeśli jest dobrze prowadzona, może konkurować na wymagającym europejskim rynku.
1: A ile różnych cegieł powstaje w tej cegielni? Bo to też robi wrażenie.
0: W cegielni Trojanowskich wyrabia się około 40 różnych kształtów i wielkości cegły. To nie jest produkcja jednego standardowego wymiaru. To jest praca pod konkretne potrzeby.

0: pod detale architektoniczne, pod odtwarzanie historycznych murów. Kolejne pokolenia rodziny Trojanowskich pracują nad poprawą jakości cegły i osiągają w tym znaczące sukcesy.
1: Brzmi to trochę jak rzemieślnicza manufaktura, która trzyma fason w świecie masowej produkcji.
0: Tak właśnie jest. Ale nie wszyscy właściciele cegielni mają tyle optymizmu. Wielu z nich mówi wprost, że szybko rosną koszty produkcji. Składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty ekologiczne, ceny energii – to wszystko rośnie. A cena cegły nie nadąża za tym wzrostem.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Kraśnik.
1: Pojawia się też problem, o którym często mówią małe zakłady w całej Polsce – brak rąk do pracy.
0: Zygmunt Rak, właściciel cegielni z Podkraśnika, zwraca uwagę na to bardzo mocno. Mówi, że trudno znaleźć solidnego pracownika. Ludzie wolą wyjechać do pracy za granicę albo korzystać z różnych form wsparcia socjalnego. Praca w cegielni jest ciężka, sezonowa, wymaga wysiłku fizycznego i odporności na warunki pogodowe. To nie jest oferta, która przyciąga młodych.
1: I tak zamyka się pewien krąg. Kiedyś cegielnia była szansą na dodatkowy zarobek dla rolnika i jego rodziny. Dzisiaj młodsze pokolenie wybiera inne drogi.
0: Od gwałtownego załamania w 1991 roku sprzedaż cegły na budownictwo mieszkaniowe w ostatnich latach trochę rosła. Wydawało się, że jest szansa na stabilizację, ale pojawił się ogólny kryzys gospodarczy i znów pojawiły się problemy ze zbytem. Małe, sezonowo pracujące cegielnie nie są dzisiaj liczącym się producentem ceramiki budowlanej w skali kraju.
1: Gospodarka rynkowa nie ma sentymentów. Liczy się skala, wydajność, automatyzacja. A tu mamy ręczną formę, tradycyjny wypał, duże zużycie pracy ludzkiej.
0: Gospodarka rynkowa działa bezlitośnie na słabszych i mniej konkurencyjnych, ale jednocześnie zostawia miejsce dla tych, którzy potrafią znaleźć swoją niszę. Wydaje się, że kilka cegielni w powiecie kraśnickim, takich jak cegielnia Trojanowskich czy Osiniaków, potrafi sprostać potrzebom rynku. Dostosowują swój produkt do wymagań standardów europejskich, stawiają na jakość, na specjalistyczne zastosowania, na współpracę z konserwatorami.
1: Czyli nie walczą z wielkimi fabrykami o każdy metr muru w nowym bloku, tylko szukają miejsc, gdzie ich cegła jest niezastąpiona.
0: Dokładnie tak. Ich niezwykłość polega też na czymś innym. Te cegielnie działają w prawie niezmienionej formie w różnych ustrojach i systemach gospodarczych. Przetrwały czasy zaborów, wojnę, okres gospodarki centralnie planowanej, transformację ustrojową i wejście Polski do Unii Europejskiej. Zmieniały się przepisy, podatki, technologie, ale w tych zakładach wciąż ktoś ręcznie formuje cegłę. Wciąż rozgrzewa się hoffmanowskie piece.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Kraśnik.
1: Jest w tym coś bardzo symbolicznego. Z jednej strony nowoczesna Europa, normy, certyfikaty, eksport do Anglii i Francji. Z drugiej człowiek, który stoi przy formie, czuje glinę w dłoniach i układa cegły na placu.
0: To jest też opowieść o lokalnej tożsamości. W regionie kraśnickim cegła nie jest tylko produktem. To jest część historii rodzin, część krajobrazu, część pamięci o tym, jak powstawały domy, szkoły, kościoły. Kiedy patrzy się na stare wyrobiska po glinie, na dawne piece, na opuszczone szopy, widać ślady pracy wielu pokoleń.
1: Zastanawiam się, czy ta tradycja ma szansę przetrwać jeszcze kolejne dekady. Czy za 30 lat ktoś wciąż będzie wypalał cegłę w hoffmanowskim piecu pod Kraśnikiem?
0: To zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze, od tego, czy znajdą się następcy, którzy będą chcieli przejąć rodzinne cegielnie. Po drugie, od tego, czy konserwatorzy zabytków i architekci nadal będą stawiać na autentyczne materiały. Po trzecie, od tego, czy prawo i podatki pozwolą takim małym zakładom funkcjonować bez nadmiernych obciążeń. Na razie widać, że tam, gdzie jest determinacja i pomysł na specjalizację, cegielnie potrafią się utrzymać.
1: I może jeszcze od tego, czy ktoś w przyszłości znów wpadnie na pomysł, żeby na burtach ciężarówek napisać Kraśnicka cegła na zamek. Tylko że tym razem ten zamek może stać w innym kraju.
0: To byłby piękny symbol ciągłości. Bo w tej historii najciekawsze jest to, że mały, lokalny produkt z rolniczego powiatu potrafi znaleźć swoje miejsce w wielkich, reprezentacyjnych budowlach i że za każdą taką cegłą stoi konkretna praca, konkretna rodzina, konkretna tradycja.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Kraśnik.
1: Z jednej strony mamy więc liczby. Ponad 100 cegielni w czasach rozkwitu, około 15 dzisiaj, 42 tysiące cegieł na Zamek Królewski, około 40 kształtów cegieł w jednej cegielni. Z drugiej opowieść o tym, jak zmienia się wieś, jak zmienia się przemysł i jak trudno jest utrzymać rzemiosło w świecie wielkich fabryk.
0: Ta opowieść pokazuje też, że tradycja nie musi oznaczać stagnacji. Cegielnie, które przetrwały, nie zatrzymały się w czasie. Utrzymały ręczną formę i tradycyjny wypał, ale jednocześnie dostosowały się do wymogów rynku. Spełniają normy, współpracują z wymagającymi klientami, eksportują. To jest połączenie starego z nowym, które daje im szansę na przyszłość.
1: A te, którym się nie udało, zostawiły po sobie puste place, zarośnięte wyrobiska i wspomnienia o czasach, kiedy w sezonie z każdego podwórka unosił się dym z pieców.
0: Tak wygląda naturalny, choć czasem bolesny proces zmian. Ale dopóki w powiecie kraśnickim wciąż ktoś ręcznie formuje cegłę, dopóty ta historia trwa. I dopóki w murach zabytkowych budowli można znaleźć cegły z Kraśnika, dopóty ten region ma swoje bardzo konkretne miejsce na mapie polskiej architektury.
1: Cegła czerwona z Kraśnika. Mały element muru, a w środku cała opowieść o ludziach, pracy i czasie.
2: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy Wam o tym, jak uratować komuś życie. RCKiK w stolicy województwa szuka dawców szpiku. Później usłyszycie dalszą część historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
3: Aby uratować komuś życie, nie potrzeba wiele. Udowadniają to dziesiątki lubelskich dawców każdego dnia. Chociaż zdecydowana większość z nich dzieli się krwią, to potrzebni są również dawcy szpiku. Mieszkańcy Lubelszczyzny także mogą zostać bliźniakami genetycznymi, do czego zachęca Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
4: Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i kierownik ośrodka dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Oddawanie krwi to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj można zadeklarować. Państwo także przyjmujecie deklarację o oddanie szpiku, o podzielenie się swoim szpikiem dla osób, które są ciężko chore. Jakby mogła Pani naszym słuchaczom bliżej, niezorientowanym, na czym polega cały ten proces, cała ta donacja szpiku?
4: Oczywiście bardzo chętnie tutaj tą wiedzą się podzielę. Po pierwsze, zawsze, jeżeli ktoś zgłasza się do nas, czy do siedziby, czy na ekipę wyjazdową, czy do oddziału terenowego, może przy okazji zgłoszenia się jako potencjalny dawca krwi, zgłosić się również, zadeklarować swój akces do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku. Absolutnie nie pobieramy szpiku, natomiast oczekujemy deklaracji, że gdyby znalazł się pacjent, dla którego taki szpik jak mój byłby potrzebny, jestem gotowa podzielić się swoim szpikiem, oddać swój szpik. Tak naprawdę w ogromnej większości przypadków, ponad 90% w tej chwili, to nie jest oddawanie de facto szpiku, czyli nakłucie talerza kości biodrowej. To jest zabieg, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej, wymaga znieczulenia, uśpienia pacjenta, dawcy, do tego, żeby móc ten szpik pobrać. Krótkotrwały zabieg, trwający kilkadziesiąt minut, ale wymagający właśnie już sali operacyjnej i pobytu, jedno-dwudniowego pobytu w szpitalu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków szpik pobieramy w postaci pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej i dla tych z Państwa, którzy byli w Centrum Krwiodawstwa i widzieli, jak oddaje się osocze czy płytki metodą aferezy przy użyciu separatora komórkowego, to jest bardzo podobny proces, trwający nieco dłużej, bo 3-4 godziny trwa pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Separator pobiera krew od dawcy, wybiera z niej te cenne komórki macierzyste, które mogą podjąć pracę jako nowe komórki szpikowe u potrzebującego pacjenta, natomiast całą resztę komórek zwraca z powrotem do dawcy. Te cykle powtarzają się wielokrotnie, aż do zebrania odpowiedniej ilości komórek. Czasem zdarza się, że w czasie jednego takiego zabiegu, tego 3-4 godzinnego zabiegu pobierania komórek macierzystych, nie uda się zebrać odpowiedniej, wystarczającej liczby tych komórek macierzystych i taki zabieg powtarzany jest kolejnego dnia. To, czego jeszcze nie powiedziałam, do pobrania komórek macierzystych dawca musi być odpowiednio przygotowany, czyli no taka pierwsza, najbardziej wstępna rekrutacja, to jest właśnie przy wypełnieniu deklaracji, tak? Chcę być potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku, czyli deklaruję, że jestem zdrowy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chciałbym oddać szpik. Lekarz oczywiście bada dawcę, przeprowadza z nim wywiad, sprawdza podstawowe parametry, ciśnienie, tętno, osłuchuje klatkę piersiową, dopytuje, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. I jeżeli nie, to taka deklaracja jest wypełniana i przekazywana do poltransplantu. Poltransplant to jest taka ogólnopolska baza danych o wszystkich osobach, które zadeklarowały się, że mogą zostać dawcą szpiku. Ośrodki dawców szpiku, podobnie jak nasz ośrodek, wyznaczają pewne ograniczenia wieku, jeżeli chodzi o do jakiego wieku rejestrują. W naszym ośrodku przyjmujemy deklarację do 50 roku życia. Dawcą można być do 60 roku życia. Powyżej, jeżeli ktoś ukończy już 60 lat, a był w rejestrze, to staje się dawcą nieaktywnym, czyli nie jest już, jego dane nie są już brane pod uwagę przy poszukiwaniu takiego potencjalnego bliźniaka genetycznego. No, w związku z tym zależy nam najbardziej na osobach młodych, których dane będą przez wiele lat w rejestrze. Pobieramy do tej deklaracji, którą dawca wypełnia, pobieramy dwie próbki krwi, które przeznaczone są do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej, czyli tak jak mamy antygeny w układzie czerwonokrwinkowym, antygeny AB0 i RH, że ktoś jest A- albo B+, tak samo oznaczamy antygeny zgodności tkankowej, to są o wiele bardziej skomplikowane badania. I te dane przekazywane są po pierwsze do poltransplantu, do tej ogólnopolskiej bazy danych, ale także do światowej bazy danych, jeżeli chodzi o dawców szpiku. I w związku z tym to poszukiwanie, przeszukiwanie rejestrów odbywa się także na zlecenie bardzo różnych ośrodków, czyli pacjent to może być niekoniecznie pacjent w jakimś ośrodku w Polsce, ale także może to być pacjent gdzieś z drugiego końca świata. Niestety nie fundujemy potencjalnemu dawcy wycieczki do Australii, jeżeli pacjent jest z Australii, natomiast pobieramy szpik w Polsce. Jeżeli chodzi o naszych dawców z naszego lubelskiego ośrodka, to mamy podpisane umowy z 3 szpitalami, z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym na Choćki, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 na Staszica i z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na Szaserów. I w jednej z tych lokalizacji najbardziej dogodnej dla naszego dawcy umawiamy to pobranie szpiku. Oczywiście już w ośrodku pobierającym ten kandydat na dawcę jest jeszcze dodatkowo badany, sprawdzany jest stan układu krążenia, jest konsultacja anestezjologiczna, jeżeli to ma być pobranie szpiku w znieczuleniu ogólnym, konsultacja kardiologa, no, szereg dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, które pozwolą lekarzowi w ośrodku pobierającym powiedzieć: tak, jest pan w pełni zdrów i może pan albo pani zostać dawcą szpiku, i dopiero wtedy wyznaczany jest konkretny termin zabiegu. Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobieraniem szpiku, ani z przyjechaniem na badania, czy z przyjechaniem już na samo pobranie szpiku. Koszty transportu, pobytu pokrywa oczywiście ośrodek dawców szpiku. I no, jeżeli dawca przyjedzie sam, to zwracamy mu koszty przejazdu. Jeżeli byłaby w tym jakakolwiek trudność, to nasz kierowca jedzie po krwiodawcę, zawozi go do ośrodka, w którym wykonywane są badania, czy pobierany jest szpik. Dawca dostaje oczywiście zwolnienie na czas konieczny do wykonania badań czy pobrania szpiku. Jest to, tak jak w przypadku oddawania krwi, płatny dzień czy dni wolne w pracy. No i jeżeli ktoś zostanie już rzeczywistym dawcą, to ośrodek pobierający wystawia mu legitymację honorowego dawcy przeszczepu. A w przypadku, kiedy ktoś oddał szpik po raz drugi, bo zdarzają się takie sytuacje, absolutnie wyjątkowo, ale zdarzają się, że ktoś może być drugi raz poproszony o oddanie szpiku, to wówczas zostaje już zasłużonym dawcą przeszczepu i tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy przeszczepu podpisuje już minister zdrowia.
5: Czy te właśnie dane, które udostępniamy Państwu na temat naszego szpiku, one w jakiś sposób są anonimowe, czy jednak później te zagraniczne ośrodki wiedzą, kto i gdzie i jaki ten szpik ma?
4: Znaczy dane, które przekazywane są do Światowego Ośrodka Dawców Szpiku, to są dane dotyczące, każdy dawca otrzymuje tak zwany numer GRID, czyli taki numer identyfikujący dawcę oraz dane dotyczące antygenów HLA, które u dawcy występują. Natomiast nie przekazujemy tam danych pod tytułem imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i tak dalej. Te dane pozostają w naszym ośrodku dawców szpiku i oczywiście prosimy zawsze dawców o uaktualnianie tych danych. Jeżeli ktoś zmieni numer telefonu, czy adres zamieszkania, czy adres mailowy, to prosimy o podzielenie się z nami tą informacją. W tym celu, żeby można było jak najszybciej skontaktować się, jeżeli będzie prośba o pobranie jakiejś dodatkowej próbki, wykonanie dodatkowych badań, czy o umówienie dawcy na oddanie szpiku. I zaczęłam mówić, ale rozproszyłam się tutaj i nie przekazałam ważnej informacji, że jeżeli pobranie komórek macierzystych odbywa się metodą właśnie aferezy, czyli pobrania z żyły dawcy, to taki zabieg poprzedzony jest przygotowaniem dawcy w postaci podawania mu przez kilka dni, 4-5 dni tak zwanego czynnika wzrostu, czyli takiego środka, który przyspiesza wytwarzanie tych komórek macierzystych i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. Normalnie nasze komórki macierzyste pozostają w szpiku, a na obwód, czyli do krwi, którą możemy pobrać z żyły, przedostają się dojrzałe krwinki czerwone, krwinki białe lub płytki krwi. Żeby te komórki macierzyste, takie wielopotencjalne, takie, z których mogą powstać zarówno krwinki czerwone, jak i białe, jak i płytki, czyli te takie właśnie, te komórki nazywamy komórkami macierzystymi, bo z nich mogą zróżnicować się trzy linie komórkowe, to krwinek czerwonych, białych i płytek. Żeby te komórki macierzyste przekonać do wyjścia ze szpiku do krwi obwodowej, trzeba je postymulować. I to jest właśnie, temu służy podanie leku, który przyspiesza namnażanie się tych komórek i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. I to jest przez 4-5 dni podskórnie podany czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste znajdą się we krwi obwodowej i będziemy je mogli pozyskać.
5: To wiemy już w zasadzie więcej o tym, jak ten proces wygląda, ale właściwie kto czeka właśnie na ten szpik, bo mówiąc szpik, wydaje mi się, że większość osób będzie sobie wyobrażać, że chodzi o kość. Już troszeczkę wyklarowała nam Pani sytuację, że to niekoniecznie chodzi o kość. Kto czeka na ten szpik? Komu on jest potrzebny?
4: Jest bardzo wiele schorzeń, które można leczyć przeszczepieniem szpiku. Najwięcej chorych, których leczymy przeszczepianiem szpiku, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, pacjenci chorzy na białaczki, chłoniaki, pacjenci także z niektórymi chorobami nowotworowymi, niekoniecznie dotyczącymi bezpośrednio szpiku, pacjenci z chorobami wywołanymi wrodzonymi niedoborami odporności, którzy także mogą być leczeni przeszczepieniem szpiku. Ta lista tych chorób, które mogą być leczone za pomocą przeszczepu szpiku, ciągle się rozrasta i tutaj specjaliści, hematolodzy, immunolodzy pewnie więcej potrafiliby na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć jakby tak na zachętę, dlaczego warto do tego ośrodka dawców szpiku się zapisać, to chciałabym powiedzieć, że już od 2012 roku w Polsce większość przeszczepów szpiku, tych allogenicznych, czyli takich od niespokrewnionego dawcy, odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców. Do 2012 roku większość przeszczepów szpiku nieautologicznych, czyli nie mój szpik pobrany w okresie zdrowienia i przeszczepiony mi w innym momencie, tylko szpik od innej osoby, czy to osoby spokrewnionej, czy właśnie od dawcy niespokrewnionego. Przed 2012 roku były to przeszczepy w większości od dawców z zagranicy. Od już ponad 13 lat w większości przeszczepy szpiku w Polsce dla naszych pacjentów wykonywane są w oparciu o polski szpik. o szpik od polskich dawców. No i także niejednokrotnie mamy jako nasz ośrodek tutaj lubelski prośbę o pobranie szpiku dla pacjenta, który leczony jest gdzieś w ośrodku zagranicznym. No i tak jak mówiłam, niestety nie możemy zafundować tutaj potencjalnemu dawcy wycieczki na drugi koniec świata, ale organizujemy ten pobór szpiku w ośrodku na jak najbliższym miejscu zamieszkania dawcy i kurier niejednokrotnie samolotem, żeby to było jak najszybciej, jak najsprawniej w odpowiednich warunkach, przewozi ten szpik do ośrodka, w którym będzie on przeszczepiany.
5: Czy jakieś wymierne później korzyści, na przykład nasz ośrodek w Lublinie z tego tytułu otrzymuje, jeżeli taki szpik jest dostarczany?
4: Czy są oczywiście określone procedury, które mówią, w jaki sposób są finansowane te procedury pobrania szpiku i to wszystko robimy zgodnie tutaj z zaleceniami poltransplantu.
3: Pomoc zaczyna się od wypełnienia deklaracji i chęci na oddanie szpiku dla ratowania kogoś innego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie lubelskiego RCKiK lub w oddziale terenowym w Kraśniku przy Alei Niepodległości 25.
2: SK Kraśnik.
3: A na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
6: Dalej pod numerem 7, czyli przy tym dwupiętrowym budynku, taki mniejszy budynek i tutaj mieszkał oszust Stanisław. On pracował w transporcie ciężarowym w PKS-ie, to był PKS towarowy, tak go nazywali, w koszarach, po byłych koszarach 24 Pułku Ułanów. Tam właśnie umieścił się PKS po wojnie, osobowy i towarowy, później osobowy się przeniósł na fabryczny, natomiast towarowy był do likwidacji. Tam w koszarach i tam pan oszust sobie pracował, a później pracował w dworku modrzewiowym koło małego kościółka. Tam była wojewódzka stacja transportu wiejskiego. Kierownikiem właśnie był oszust Stanisław. Jeszcze pamiętam, bo oszust Zbyszek, jego syn, chodził ze mną do szkoły i tam chodziliśmy do dworka w ping-ponga grać. Pan Stanisław tam opiekował się i to był stół do ping-ponga i żeśmy grali w ping-ponga. Także tam dalej była przerwa i był ten dom, zresztą on jest dzisiaj parterowy, widać tu go. I tu mieszkał pan Jan Dryka. Pan Jan Dryka był z zawodu krawcem, bo nie pochodził z Kraśnika, przyjechał tu do Kraśnika, był żonaty z panią Jadwigą z domu Janik. Oprócz tego, że był krawcem, to jeszcze w rynku był sklep obuwniczy przy Placu Wolności i tam też właśnie państwo Dryka pracowali. Natomiast oni mieli trzech synów bodajże i córkę, Irenę. Pani Irena Dryka była absolwentką Kraśnickiego Liceum z 1963 roku. Wyszła za pana Wojciechowskiego i tak się złożyło, że trafiła do szkoły podoficerskiej ówczesnej Milicji Obywatelskiej, teraz Policji w Pile. Przez wiele lat była tam wykładowcą, uczyła pracy dochodzeniowej, tak to nazwijmy. I wspominają ją tutaj nawet pan były komendant główny Działoszyński, był taki, też wspomina bardzo dobrze, ponieważ miałem może 30 lat, ona tam uczyła, może niecałe, wychowała wiele pokoleń, bo dochodzeniowcy tylko tam się uczyli. Wiele dochodzeniowców w całym kraju właśnie to było wychowankami pani Ireny. W całym kraju panią Irenę Wojciechowską znają na pewno, także tutaj trzeba przyznać, że taki skromny domek, a wychował taką panią Irenę, która w całej Polsce jest znana. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pochodzi z Kraśnika, ale na pewno znają, że uczyła. Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali Iracy, Mieczysława i Genowefa. Mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułku Łanów w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Giszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Nartowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutajże mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona. Oni pochodzili z Tuszowa, to jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Borzechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek. A tam była stolarnia też. Właśnie, Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek. To pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołej. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną, jakąś tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko, nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno wie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowało, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyły. Następnie był łącznik właśnie między Wesołą a Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Łojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił, było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskim. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójmie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy, natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz-Domulis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No to nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i to uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, bo rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski pan Saluter, także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł, i ona to jest ten 7 dzieci, musiała właśnie. No, to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no, nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik, też grał w orkiestrze strażackiej, tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał. żeby to doprowadzić. W 2017 roku tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi... A, jeszcze o panu Wojciechowskim. Więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się tu wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie. To były dwa budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską. A tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
3: W kolejnej, ostatniej już części przejdziemy na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
3: I Piotr Staszczuk. Zaczniemy od fragmentu historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Potem poznacie historię jednego z twórców ludowych z naszego regionu. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
3: Kraśnik jest miastem z kilkusetletnią, bogatą historią. Trudno jest opisać w skrócie dzieje naszego miasta, ale wiele osób stara się przypominać mieszkańcom o stosunkowo nieodległej historii Kraśnika. To wszystko za pomocą blogów w internecie. Jedną z takich osób jest Roman Lewaszów, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku. W naszej radiowej podróży zabierzemy Was dzisiaj na ulicę Wesołą.
6: Teraz sobie siedzę na emeryturze. Przez duży, długi okres czasu o Kraśniku pisał pan Mirosław Schneider. Z tym, że on pisał o fabrycznym. I jak tu wnuczka mi założyła tego Facebooka, to się okazało, że nie ma o starym Kraśniku. Tu znajomi tak postulowali, nie bezpośrednio do mnie, tylko w ogóle, żeby ewentualnie ktoś coś o Kraśniku napisał. To zacząłem szukać i pisać o Kraśniku. No, jest sporo informacji. W regionaliście też pan Szymanek, czy pan Nowosad, pan Bartosiewicz pisali. Jest też trochę informacji. Faktycznie rzecz biorąc, na Facebooku tego nie było. Tego nie prowadził. No więc zacząłem pisać. I się okazuje, że jak zaczęliśmy spacerować po Kraśniku wirtualnie, to zaczynają się ludzie odzywać, przypominać sobie. Przysyłali mi też tutaj zdjęcia, wspomnienia. Przy okazji wspominali znajomych, a to rodzina i tak dalej. A szczególnie jeżeli chodzi o zagranicę. Jak spacerowaliśmy po ulicy Lubelskiej, to napisała do mnie pani Ania Śmierzyńska, po mężu inaczej się nazywa, mieszka w Kanadzie. I mówi, że dzieci ją pytały o Kraśnik. No i ona szukała i nagle mówi, znalazła i okazuje się, że stanęła przed swoim domem na tym Facebooku i mówi zdziwiona, tylko że tam miałem mniej informacji niż ona, plus jeszcze przysłała fotografię. I się okazuje, że dopowiedziała jeszcze, to umieściliśmy, była bardzo zadowolona. Przy okazji odezwała się jej siostra, która też mieszka za granicą, tylko w zachodniej Europie, też dopowiedziała pewne fakty. I w ten sposób po prostu to się uzupełnia, jak gdyby. I więc jeżeli chodzi o ulicę Wesołą, to pan Dominik Schulz, historyk z wykształcenia, znany tutaj społeczną opieką, pisał na ten temat na stronie Urzędu Miasta i to pisał pod kątem trochę tak historycznym, ale w skrócie, że kwestia ulicy Wesołej i Krakowskiej, to wcześniej tam osadnictwo było za czym już prawa miejskie Kraśnik uzyskał, więc to były wczesne lata i tam były półziemianki takie i tam ludzie mieszkali. Natomiast faktycznie rzecz biorąc, po tej stronie ulicy Zamkowej miasto i kościół powstały w XV wieku. I ta ulica Wesoła była przy murach miejskich. Tu był mur miejski i ta Wesoła to jak gdyby przy samych murach był rynek, za rynkiem był ulica Wesoła i właśnie tu zaraz obejmował mur miejski. Także takiej historii tyle. Później się okazuje, że jak patrzymy w lata międzywojenne, to tam na ulicy Wesołej i dochodzącej do niej niecałej, to były mieszkania żydowskie. Tutaj przeważnie mieszkali Żydzi. Dopiero po wojnie większość Polaków, bo wiadomo, że już Żydów nie było. Natomiast spacerując po ulicy, to pierwsze, zaczynając od ulicy Krakowskiej, lewa strona, przed wojną była inna numeracja. Parzysta była po lewej stronie, nieparzysta po prawej. W latach 60. bodajże zmienili i tak jest teraz, po lewej stronie są nieparzyste, a po prawej są parzyste. I tutaj ten budynek narożny, Krakowska Wesoła, po lewej stronie, to jak ja pamiętam, to był sklep żelazny. Prawdopodobnie już w czasie wojny też był sklep żelazny. Tak napisałem, nikt tego nie zakwestionował, więc przyjąłem, że to prawda. Bo jak coś tam napiszę i ewentualnie to się nie zgadza, to od razu tutaj czytelnicy mnie prostują, że to nie tak, że to inaczej. Natomiast to nikt. Sklep żelazny to był tego typu, że tam było wszystko. Gwoździe, śruby, postronki, ruszta, drzwiczki żeliwne do piecu, akcesoria do podkuwania koni, jakieś postronki, szkoble, czyli do drzwi te, bo to nie było zawiasów, to tylko takie szkoble, nie? Zamki i tak dalej, także mydło, proszek do prania, ubrania robocze, wszystko tam w tym sklepie było. I jak napisałem tego posta o tym sklepie, to tutaj mnie też dopowiedzieli czytelnicy, że no, trudno było inwentaryzację przeprowadzić w takim sklepie, bo to trwało, akcesorii mnóstwo. Teraz też chyba obowiązuje, że co roku na zakończenie roku obrachunkowego robi się inwentaryzację. I wspominali właśnie, że jak rodzice ich tam pracowali w takich sklepach, no to ta inwentaryzacja trwała. Niektórzy lubili to, bo to trzeba było liczyć, porównywać i tak dalej, niektórzy nie. Teraz tutaj mieści się pani Wszelakiej de facto. No, pisze de facto. I kredyty bankowe odnowione, ładnie ten budynek, także w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o następny budynek, to jest ulica Wesoła 3, to tutaj mieszkało małżeństwo Rubczewskich. Pan Wincenty Rubczewski, on się faktycznie nazywał z domu Rupeć, później w latach 60. zmienił sobie nazwisko na Rubczewski. W okresie międzywojennym urodził się w 1910 roku. W okresie międzywojennym służył w 24 Pułku Łanów. Później pracował w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej. Był kierownikiem magazynu, a pod koniec był kierownikiem magazynu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Stróży. Tam teraz mieści się stacja obsługi samochodów. To kiedyś tam właśnie był pont tak zwany. Pan Rupeć był wieloletnim myśliwym. dbał także o, o to. W 1945 roku poślubił panią Helenę z domu Rubaj. Państwo Rubaj pochodzili z Piask. I o, tu mam nawet zdjęcie pana Rubaja, jak w 24 pułku Łanów służył, to ten o, pan. Tutaj też przedwojenne zdjęcie pana Rubaja, by mi to przesłała pani córka, pani Anna Rubczewska-Banaś. Pani Anna jest internistą, mieszka w Krakowie. Tam bardzo pochlebnie pacjenci się o niej opowiadają. Państwo Rubczewscy mieli dwie córki. Jedną Barbarę, mieszka w Lublinie. Pani Barbara z wykształcenia prawnik i tam się udziela w spółdzielni mieszkaniowej na Czubach w Lublinie. Gdzieś tam w jakimś radzie nadzorczej działa bardzo. Także pani Barbara Rubczewska w Lublinie jest znana. A tu się właśnie w Kraśniku urodziła. W 1963 roku robiła maturę, a później skończyła studia. Mają właśnie, mieli dwie córki, młodsza Ania, a to jest starsza Basia. To jest pani Ania już jako ten. To jest mama Helena, a to jest tata. Pani w tym pod numerem trzecim mieszkali jeszcze, właścicielami było państwo Rubczewscy, czyli Wincenty i jego żona, ale mieszkali jeszcze Antoni i Bronisława Michalczewscy, pani Krochmalna, państwo Pikułowie, Mazurkowie. To było na tej zasadzie, że w latach 50. z prywatnych zrobili ze względu na brak mieszkań czynszówki albo mieszkania komunalne i po prostu dokwaterowywali, kwaterunek dokwaterowywał do prywatnych właśnie tych domów mieszkalnych i innych lokatorów. Nie zawsze to było na rękę tym właścicielom, no ale coś mieli zrobić. Tak to było i tu sporo nawet ich tu mieszkało. I odnośnie państwa Michalczewskich to odezwała się do mnie pani Małgorzata Siwek. Pani Małgorzata Siwek, właśnie z rodziny Michalczewskich, ukończyła najpierw w Kraśniku liceum, później przeprowadziła się do Antwerpii, tam ukończyła uniwersytet w Antwerpii i tam mieszka w tej Antwerpii. A tutaj przysłała mi nawet zdjęcie rodzinne właśnie pani Małgorzata Siwek z domu Michalczewska. I tam sobie sporo kraśniczan mieszka za granicą, no tak się to spożyło, że emigrowali. I trzeba powiedzieć, że wykazują zainteresowanie Kraśnikiem i miejscem swojego urodzenia i wychowania. Mieszkała jeszcze pani Sender, Michalczewscy, no i tak najwięcej właśnie to opowiedziała pani Małgorzata Siwek i przysłała mi nawet zdjęcie. Pod numerem 5 to był taki budynek piętrowy, jest dotychczas, dwupiętrowy, jak na ulicę Wesołą, to on był dość wysoki, jeżeli chodzi o tą lewą stronę. I tutaj też sporo rodzin mieszkało, ale przede wszystkim to była kamienica Hałabisiów. Tak to nazywali. Dwóch braci chyba to było, czy kuzynów Hałabisiów. I tu była w podwórzu masarnia. Niektórzy jeszcze wspominają tę masarnię, bo no nie było kanalizacji. Ani wodociągów i to wszystko ulicą. Także może sobie wyobrazić, jak to było. Trochę było czuć na ulicy, no ale były masarnie prywatne i tam właśnie oprawiali. Jeżeli chodzi o Hałabisiów, to pani Ania Rubczewska-Banaś wspomina właśnie tą kamienicę i tych państwa Hałabisiów i mówię, że tam bo to był wyż demograficzny, sporo dzieci się rodziło w latach 50. i mówi, że było tam sporo hałabisiątek, tak ich nazywa. No zresztą pamięta Grażynkę i Ewunię. Zresztą na ulicy Wesołej to tętniło życiem, rzeczywiście tam sporo było dzieci. No i mówi, że hałasowali tam cały dzień, znaczy niektórzy zwracali uwagę, bo to no, na ulicy, chyba że noc ich wygoniła albo przegoniła, a tak to biegali, bawili się z energią godną hord tatarskich, tak nawet opisuje. Natomiast pan Zbigniew Stój, który tam mieszkał, tylko że po drugiej stronie, tam później będziemy o nim mówić, to pamięta jeszcze, że w tym budynku mieszkali swatowscy, państwo Łobodowie, a państwo Oszustowie, to zaraz powiemy, bo oni mieszkali w budynku mniejszym, przyległym do tego budynku wysokiego. Także tam sporo też rodzin mieszkało. Pan Łoboda mieszkał i tu nawet pan Bartoś Tadeusz wspomina właśnie, że z panem Łobodą pracował oraz Strzałkowski Stefan z rodziną, który przywędrował do Kraśnika z powiatu garwolińskiego. Aż tutaj do Kraśnika i tutaj mieszkał właśnie. To taki, on stoi do dziś ten budynek i tu pan Tomasz Hałabiś, który do mnie pisał, mówi, że do tej pory jego mama tutaj mieszka jeszcze właśnie w tym budynku. No z tym, że jak to w Starym Kraśniku pozostali już w wieku podeszłym mieszkańcy, no nie ma kto tego remontować po prostu, no w takim stanie to jest. Miasto też nie może, bo to prywatne domy, także no czekają, aż nie będzie kogo i trzeba będzie wtedy rzeczywiście wyburzyć, bo już nie będzie nadawać się do remontu.
3: W następnym odcinku magazynu reporterów dalsza część historii ulicy Wesołej.
2: SK Kraśnik.
3: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swojej kolekcji ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. Jak zauważa sam autor, coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
7: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
8: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, na przykład przy wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej Gromadzka, najpierw później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
7: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
8: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór i ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
7: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
8: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno,

0: Robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy, wycinanki takie, przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
1: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
0: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Syweria z Belgii dla twórców. I to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
1: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
0: Nie, po prostu no. Są, w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie targu sztuki ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o targach sztuki ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
1: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
0: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo, pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się puntami robiłem także.
1: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo no, na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
0: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania, od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte,

0: barwimy na czerwono. Najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone. Możemy dołożyć oczywiście zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy. I wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie na naszym wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytryny, cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
1: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
0: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami, natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
1: Rozumiem. Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień?
0: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki. Ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę. Tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było z wierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny czy dać komuś w prezencie.
1: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
0: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast to właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi nieludowymi, że tak powiem. Jest większość to zdobienia styropianowych jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną. Wiele regionów pisankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania, utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
1: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
0: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął z etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
1: To czym się charakteryzują?
2: Znaczy...
0: kreska, kolorystyka, wzornictwo. Także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
3: Oprócz tego pan Roman Pluszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: Radio SK. Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Później powiemy nieco o okolicznych nekropoliach, a na koniec zaprosimy Was do źródlisk w Łanach. Zostańcie z nami.
4: SK Kraśnik.
3: Zaczynał jako młody chłopak. Na początku kolekcjonował między innymi znaczki, ale także wszystko, co wydawało mu się wartościowe. Kraśniczanin Szczepan Ignaczyński chciał być oryginalny i postanowił kolekcjonować coś, czego nie zbierają inni. W taki sposób aktualnie w swoich zbiorach posiada ponad 900 unikalnych skarbonek i kilkaset urządzeń korbowych. Na co dzień pracuje także jako kustosz w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Swoją pasją, a także pracą jako kustosz podzielił się z naszym reporterem Arturem Mazurkiem.
5: Jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, wie pan, jak większość, myślę, młodych chłopaków, przynajmniej ja, miałem zawsze pełne kieszenie wszelkich skarbów, jakieś piórko, sznureczek, kamyczek. I dzisiaj śmieję się, że mam puste kieszenie i też jakoś żyję, prawda, ale wtedy, no i z tych piórek, sznurków później zaczęło się, jak wtedy przynajmniej, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gdzieś w latach 60., no to była moda na kolekcjonowanie znaczków, prawda, ja jeszcze dodatkowo zbierałem odznaki wojskowe. Później los rzucił mnie pod Wrocław do Oleśnicy Śląskiej. Tam chodziłem 5 lat do technikum. Jak przyjechałem, to tych moich pseudozbiorów już nie było, bo brat gdzieś ich zagospodarował. Natomiast po ukończeniu szkoły pracowałem w Hucie Lenina w Krakowie, dzisiaj się nazywa Sędzimira. No i tam zetknąłem się z kolekcjonerami i tak mnie to zaraziło. Były tam takie targi, nazywały się Tandeta. I tam 2-3 razy w tygodniu jeździłem i coś tam. To, co mi się podobało, to starałem się kupić. No, zacząłem od lamp, od żelazek. No wszystko mi się podobało, wszystko chciałem mieć. Ale to jest, no każdy kolekcjoner tak by chciał mieć wszystko, ale to jest niemożliwe, żeby mieć wszystko. Dopiero po powrocie do Kraśnika w 80 roku wróciłem i tu już od tamtej pory jestem na cały czas. Zacząłem tą swoją kolekcję jakoś usystematyzowywać, może nie po polsku trochę powiedziałem, ale wymieniłem, właśnie przyjechał do mnie taki kolega z Krakowa, bo wiedział, że mam taki zabytkowy kredens i on mi przywiózł, no oczywiście było rozliczenie bezgotówkowe, przywiózł mi kilka skarbonek, kilka miniaturowych żelazek, a ponieważ lubię robić czy zbierać coś, czego inni nie zbierają, no bo prawdziwy facet to co zbiera, no monety, prawda, zegary bardzo dużo ludzi zbiera, lampy naftowe, moździerze, odznaczenia wojskowe. A ja, no raz, że nie było mnie stać na jakieś fajne monety, bo to są drogie rzeczy, a po drugie dowiedziałem się, że każdy z kolekcjonerów miał taki okres w swoim życiu, że został okradziony, no bo to są monety, dobre monety, to jest majątek dzisiaj. No, żeby nie być okradziony, to zacząłem zbierać, proszę pana, młynki dodatkowo jeszcze, no wtedy jak mi ten kolega dał te skarbonki w rozliczeniu, było ich chyba 2 czy 3. Zobaczyłem tu gdzieś z kolegą w Janowie taką skarbonkę, a? Troszeczkę się zaśliniłem na nią, mówiąc w cudzysłowie, ale nie miałem pieniędzy. Kolega, z którym byłem, kupił ją i później sprzedał mi trochę drożej. I tak się zaczęło. Była to skarbonka Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie. Mam ją do dzisiaj i już tak poleciało. Także jak miałem jeszcze 100 tych skarbonek, to mieściły się w domu. A dzisiaj jest 900 i są właśnie w Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Jakieś, nie wiem, 15, może 20 lat temu kolega Rysiek Łagoda, poprzedni kustosz, z którym pracowaliśmy, bo nie powiedziałem, że w 80 roku, jak przywróciłem do Kraśnika, pracowałem w Chówcu w ZHP. Byłem zastępcą komendanta, miałem drużynę też, no to już jest inna historia zupełnie i mieliśmy fajną współpracę ze strażakami. Takim łącznikiem był Ryszard Łagoda, kustosz muzeum, czy wtedy jeszcze Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Lublinie z siedzibą w Kraśniku, taka do tej pory jest oficjalna nazwa. No jest to wprawdzie muzeum, które bije niejedno muzeum regionalne w Polsce, no ale nie ma statusu muzeum, tylko jest Izba Tradycji. I wtedy jakoś tak jak zaczęła się ta pierestrojka, czyli kolokwialnie mówiąc upadek komuny, ja gdzieś tak nie miałem się gdzieś podziać z tą swoją, bo jeszcze dodatkowo zajmuję się trochę rzeźbiarstwem. A tu było dużo pomieszczeń, Rysiek Łagoda zaprosił mnie tu do współpracy. No, Rysiek w międzyczasie odszedł już na emeryturę, zrezygnował z prowadzenia, czy z kustoszowania, mówiąc tak może niepoprawnie znów. I ja, mnie powierzono tą pałeczkę. I tak sobie opiekuję się tymi zbiorami pożarniczymi i jednocześnie mam możliwość pokazywania swojej kolekcji, czyli tej kolekcji skarbonek, której na dzień dzisiejszy jest ponad 900, i jednocześnie zbieram urządzenia korbowe, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo no nie stać mi było na drogie eksponaty, więc przypomniałem sobie, że gdzieś tam mój ojciec przywiózł ze Śląska po wojnie zaraz młynek i ja go pamiętam, jak mieliśmy pieprz w tym młynku i cukier, ale żeby po pieprzu zmielić cukier, to trzeba było zmarnować szklankę cukru, żeby się młynek oczyścił, żeby ten cukier był dobry. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam u mojego wujka ten młynek leży pod płotem. Udało mi się go odrestaurować, jeszcze jest, funkcjonuje. Do dzisiaj w moim domu jest używany, mielę w nim kawę. No jest kawa o niebo lepsza, zmielona ręcznie niż w takim młynku elektrycznym. I znów tych urządzeń korbowych, to są urządzonka, mówię, takie, które się zmieszczą na dłoni, ale są też takie, które gabarytami osiągają wielkość samochodu osobowego, prawda? Jak maszyna na przykład do młócenia, którą musiało kręcić korbami, dwie korby po obu stronach, czterech silnych chłopaków. Jak kogoś nie stać było jednocześnie i na młocarnię, i na kierat, który napędzał tą maszynę, no to kręcili synowie, czy tam sąsiedzi zmawiali się i pracowali. I tak do dzisiaj udało mi się właśnie zgromadzić tych ponad 400 nawiasów. A jeszcze 2 lata temu z Markiem Soleckim otrzymaliśmy no najwyższe trofeum, jakie jest w Polsce w dziedzinie kolekcjonerstwa. Pierścienie w Muzeum w Krośniewicach były wręczane, Muzeum Rozmaitości, i właśnie tam zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy wśród oznaczonych, jak nieżyjący już Szymon Kobyliński, czy Wojciech Chwibak, czy wielu innych znanych kolekcjonerów. No, poczytuję, myślę, że Marek też sobie to za wielki zaszczyt. No, jest największe trofeum nasze w dziedzinie tej kolekcjonerskiej. Tu jak dzieci z kolei przychodzą do naszego muzeum, robię im konkurs ze znajomości bajek, bo mam taką tematykę baśniowość w skarbonkach. Tam oprócz baśniowości to są w ogóle postaci literackie, jak na przykład Stary Człowiek i Morze, czy Quasimodo, czy tam inni. I zależy od wieku dziecka, prawda? Jak to jest jakiś 11-12-latek, no to ma pokazać 10 skarbonek i powiedzieć, z jakiej to bajki jest, prawda? A jak jest młodszy, no to ma 5 skarbonek i dostaje w nagrodę skarbonkę. Poza okresem pandemii przychodzą wycieczki, przychodzą głównie wycieczki. Śmieszne jest to, że, no znaczy śmieszne, trochę dziwne takie, że kraśniczanie gdzieś tak 50+, mało kto z nich wie, że to taka placówka istnieje. Nie ma żadnych reklam. Może gdzieś tam w internecie ktoś, nieraz się zdarza właśnie taka sytuacja, że ktoś w internecie znajdzie, że tu jest placówka i przyjeżdża. No, jeśli się dodzwoni do straży, sekretariat umówi mnie. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, może i zwiedzający też, że jeśli tylko jestem w Kraśniku, to mam możliwość tu przyjechania, otworzenia i oprowadzenia, no bo jak ktoś przyjeżdża z daleka, prawda, i natknął się tu i chce koniecznie zobaczyć, to trudno mu nie pokazać. Natomiast ogólnie w okresie pandemii muzeum jest nieczynne. A jeśli chodzi o zwiedzających, to głównie taki wysyp mamy maj, czerwiec, głównie szkół, przedszkoli, a jeszcze wrzesień, bo to są takie szkolne miesiące dobre do zwiedzania. No chyba się to kojarzy z latem, czy jeszcze we wrześniu, no jeszcze jest lato, prawda, i początek szkoły, czy coś tam zostało w programie niezrealizowane i mamy tutaj właśnie najwięcej zwiedzających w tych miesiącach. Odbywa się to na tej zasadzie, że ja oprowadzam po muzeum, a któryś z funkcjonariuszy pożarnictwa pokazuje jeszcze nowoczesność w straży, jaka jest.
2: Jeszcze jakby mógł pan powiedzieć, co to jest i potem zagrać.
5: Syrena korbowa, która jest używana w tej chwili głównie przez kibiców sportowych, jak ktoś jest miłośnikiem różnych rozgrywek, to na stadionach często kibice, których stać na to, albo w ogóle mają z dawna taką syrenę, syrena korbowa, którą używali strażacy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Dwieście lat temu cesarzowa austriacka Maria z rodziny Habsburgów nakazała budować dzwonnice alarmowe. Często dzwony były zawieszane na takich rosochatych drzewach, a ludzie szybko dodali zataszenia, ustawiali świątki i tak powstały kapliczki dzwonnice. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję z dzwoneczkiem ładnym. No oczywiście te dzwony były większe i dawały donośny, rozległy głos. Między dzwonnicami, kapliczkami a syrenami korbowymi były tyfony, które wydawały też ciekawy dźwięk. A też w okresie przejściowym, czyli jeszcze w czasach zaborów, były używane takie alarmy czy instrumenty alarmowe, które nazywają się tarapata. Ja śmieję się trochę, jak wycieczki przychodzą i pokazuję im pierwszy telefon komórkowy w Polsce, tylko działa w jedną stronę, do przywołania ludzi, ale używali tych instrumentów do ogłaszania alarmu lub odstraszania wilków. Teraz sobie zademonstrujemy.
3: Szczepan Ignaczyński poza kolekcjonowaniem zajmuje się też rzeźbieniem.
5: Głównie moja rzeźba to są rzeźby figuralne, chociaż parę rzeczy zrobiłem użytkowych i poświęcona moja, w cudzysłowie mówiąc, twórczość czy wytwórczość, rzemiosło polega na rzeźbie figuralnej. Dużo robię jakichś takich prac związanych, nawet taki cykl ułożyłem wokół nauki Jana Pawła II, bo jakoś tak się składało, że jak wspomniałem, byłem w Krakowie, tam pracowałem, no i niemalże w tym czasie Wojtyła został papieżem. Później przyjechał właśnie do Krakowa z pierwszą pielgrzymką, to pamiętam, byłem dosłownie parę metrów od niego, nie było jeszcze takich rygorów, jechał ten samochód Papa Mobile, ja stałem na krawężniku tego i byłem bardzo blisko. I tak gdzieś tak popatrzyłem na te swoje rzeźby i czytałem, o czym papież mówi, o czym pisze, i tak jakoś tak doszedłem do, może nie doszedłem do wniosku, ale jakoś tak moje te prace współgrały z tym, co mówi papież, bo mówił o macierzyństwie, więc ja robiłem rzeźbę niezwiązaną, nie myśląc jeszcze zupełnie o tym, rzeźbę macierzyństwo albo czy o sporcie mówił, i właśnie wykonywałem tego typu pracę. I jakaś taka myśl, nie wiem, szczęśliwa czy nieszczęśliwa, przyszła, że moje te rzeźby w jakiś sposób odpowiadają na to, co głosi nam Ojciec Święty. I wpadłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku miałem pierwszą wystawę tych kapliczek. Jeżdżę z taką wystawą objazdową, bo wykonuję teraz kapliczki z kolei historyczne, patriotyczne, na przykład kapliczka Powstania Warszawskiego. No komuś się tam może to nie kojarzyć z kapliczką, ale jeśli wprowadzę w temat i opowiem o historii i też właśnie przy takiej kapliczce, przy każdej z tych jest zacytowany tekst na formacie A4, na takiej karteczce ładnie wydrukowane, co Jan Paweł II mówił na ten temat. Na przykład kapliczka Odsieczy Wiedeńskiej, prawda? Co Jan Paweł II mówił na ten temat, co ja wiem, na przykład robiąc tą kapliczkę tej Odsieczy. Nie wiedziałem, jak ugryźć, bo staram się, żeby w każdej kapliczce sakrum było, czyli przynajmniej krzyż, przynajmniej, a może aż dla niektórych. I sam się, no skąd wziąć sakrum, wie pan, do tej kapliczki Odsiecz Wiedeńska. No i zacząłem drążyć temat historycznie. Okazało się, że król Jan III Sobieski wyjechał z Warszawy, ale zanim wyjechał, się pomodlił i odwiedzał z wojskiem każde po drodze sanktuarium. Częstochowa, później Kraków, Tarnowskie Góry, wszędzie się zatrzymywali, modlili się. No i ja zrobiłem taką drogę paciorkami Różańca jego, aż na Kalenberg, prawda? Później historia wyszła taka, że wojsko zobaczyło nad swoimi głowami, chyba przez dwa dni widzieli orła krążącego. No i wzięli to za dobry moment. Omen. Później kilka dni przed przybyciem do Wiednia padał straszny deszcz, ale już w dzień bitwy się wypogodziło. I mówi historyk, że o godzinie 6 rano Sobieski służył do mszy, a po mszy znaleziono na ziemi zwitek papieru z obrazem Matki Boskiej. A tam było napisane Jan Wiktor Erikt, czyli Jan będzie zwycięzcą. I jak to się rozeszło po wojsku, no to hura, prawda? Żołnierze dostali animuszu. I ten taki zwiteczek jakby zrobiłem. Znalazłem jakiś taki obrazek na, chyba to jest na blaszce. Umieściłem też, wiesz, już mam ten różaniec, mam ten obrazek. Kapliczkę skończyłem, tam jest oczywiście zbroja husarska, ta karacena, model. Wiadomo, że nienaturalna i nieprawdziwa, modelik. I to wszystko jest. Kapliczka jest skończona. Minęło dwa tygodnie. Przechodzę gdzieś tam koło kiosku, no i kupiłem sobie tygodnik. Na pierwszej stronie zdjęcie księdza Papczyńskiego. Wertuję, a tam dalej jest, że ksiądz Papczyński miał kontakt z Janem III Sobieskim. A i tytuł był na gazecie, że mamy nowego świętego. Właśnie został nim ksiądz Papczyński. I niektórzy historycy mówią, że ksiądz Papczyński był spowiednikiem króla Jana, więc po tych dwóch tygodniach jeszcze umieściłem podobiznę tego Papczyńskiego i jak na początku no miałem problem z uzyskaniem sakrum, prawda, to teraz mówiąc w cudzysłowie jest tego sakrum przesyt w tej kapliczce.
3: Szczepan Ignaczyński udziela się też społecznie. Od 2014 roku cyklicznie 1 listopada organizuje akcję przy cmentarzu parafialnym w Kraśniku, zbiórka zniczy na cmentarze Wołynia.
4: SK Kraśnik.
3: Kraśnickie nekropolie kryją wiele tajemnic. Miasto w czasie I i II wojny światowej niejednokrotnie znalazło się w środku działań wojskowych. Te czasy wpłynęły na obecny kształt cmentarzy Kraśnika. Są one kopalnią wiedzy dla miejscowych badaczy. Więcej o ich historii mówi dr Dominik Schulz.
6: Dzielnica Fabryczna ma swój cmentarz, to jest w zasadzie na całe miasto ma swój cmentarz, to jest cmentarz komunalny, ale prace nad wytyczeniem go w terenie i wyborem terenu pod ten cmentarz komunalny, tak naprawdę, o ile mnie w tej chwili pamięć nie myli, to rozpoczęły się w 1976 roku od miejscowych odwiertów, jak głęboko sięgają wody podziemne i tak dalej. Jeśli chodzi o cmentarz przykościelny, to z cmentarza przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny tam praktycznie się żaden pochówek już nie pozostał. Natomiast przy kościele Świętego Ducha mamy kilka pomników, a także płyt, które są wpisane do rejestru zabytków i one, te, które są datowane, bo płyty są w większości niedatowane, te pomniki, które są datowane, one noszą daty od 1829 do 1839 roku. To jest o tyle istotne, że ten rok 1839, on tak naprawdę prawdopodobnie skończył użytkowanie tego cmentarza przy kościele Świętego Ducha, dlatego że właśnie w tym roku założono obecny cmentarz parafialny. Różne się w literaturze pojawiają daty 1835 roku, ja także się spotkałem z datą aż 1801. De facto powstał on w 1839 roku, a najstarsze obecnie pochówki, które się jeszcze zachowały na tym cmentarzu, to są pomniki dwa z 1843 roku, ale aż do 1857, czyli można powiedzieć pierwsze prawie 20 lat istnienia tego cmentarza, łącznie zachowało się aż 5 grobowców z tego czasu. One są w różnym stanie, my do nich podejdziemy, to są nie tylko grobowce kamienne, to jest ciekawostką, są to także grobowce żeliwne. Regularny cmentarz wojenny, który mamy w Kraśniku przy ulicy Lipowej, my o nim zapominamy, albo często kraśniczanie o nim nie wiedzą, bo on jest tak trochę na peryferiach, w dzielnicy kolejowej, tak naprawdę 50 metrów od jego granicy już kończy się miasto Kraśnik, zaczyna się Gmina Wiejska. To jest cmentarz z I wojny światowej, gdzie spoczywa około 1000 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. Była w Kraśniku delegacja austriackiego Czarnego Krzyża oraz pracowników konsulatu Republiki Austrii w Lublinie i rozmawialiśmy o tym cmentarzu, żeby jednak coś jeszcze przy nim więcej zrobić. On już jest uporządkowany, tym się zajęło miasto i naprawdę dobrze wygląda i zrobił wrażenie na Austriakach. Generalny stan cmentarzy podobnych, pierwszowojennych, jest znacznie gorszy niż ten i nasi partnerzy austriacy, zwłaszcza z austriackiego Czarnego Krzyża ze Styrii, byli pod dużym wrażeniem tego, co miasto Kraśnik już zrobiło w tym miejscu. Jest tam pomnik z krótkim tekstem w języku polskim, wykutym w granicie, dotyczącym tego, kto tam spoczywa, czyli tych 1000 żołnierzy z różnych armii I wojny światowej. Myślę, że w aspekcie I wojny światowej to na pewno możemy się pochwalić tym cmentarzem. Jest to jeden z większych cmentarzy pierwszowojennych. Tutaj minusem tego cmentarza jest, tak jak powiedziałem, ta jego peryferyjność, powodująca, że nie tylko przyjezdni, ale też i miejscowi. I najczęściej nawet oni nie wiedzą. Ja sam rozmawiam często z mieszkańcami Fabrycznego, z którego pochodzę, to wielu z nich w ogóle nie wie o istnieniu takiego cmentarza na terenie naszego miasta, a co dopiero przyjezdni. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to tak naprawdę nie mamy regularnego cmentarza żadnego drugowojennego. Mamy mogiły czy kwatery na terenie cmentarza parafialnego przy Kościuszki. Są natomiast miejsca, w których wiemy, że spoczywają ofiary II wojny światowej, ale to są w większości miejsca nieupamiętnione. Wyjątkiem może być na przykład tak zwany drut kolczasty, czy takie symboliczne ogrodzenie obozowe znajdujące się przy ulicy Urzędowskiej, blisko skrzyżowania z Fabryczną, za którym to pomnikiem, bo to jest de facto pomnik, za którym to pomnikiem zweryfikowaliśmy najpierw historycznie, a później archeologicznie w zeszłym roku, że tam jest faktycznie mogiła, w której nie wiemy, ile osób spoczywa, ale wiemy mniej więcej, na jakiej głębokości spoczywają. Jest to mogiła sporych rozmiarów. Domyślamy się, kto tam może spoczywać, ale to jest taki, powiedziałbym, chlubny wyjątek. Wiemy jeszcze o kilku innych miejscach na terenie Kraśnika, gdzie spoczywają ofiary II wojny światowej, głównie narodowości żydowskiej. Obywatele nie tylko Polski, ale także Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, ale te miejsca nie są w terenie oznaczane z różnych powodów. To czasami jest dlatego, że to jest blisko zabudowań, czasami jest dlatego, że to jest w głębi lasu, jeszcze na terenie miasta, ale w głębi lasu, teren jest mocno zarośnięty, tam też trudno jest trafić, także powody są bardzo różne.
7: Mieszkańcy nie wiedzą bardzo wielu rzeczy o mieście, dlatego że miasto mamy tak, a nie inaczej skonstruowane, że jedna jego część to jest dzielnica Fabryczna, która w swoim obecnym kształcie w istocie powstała dopiero na przełomie, czy na początku lat 50. i była zamieszkała w znacznej części przez ludność napływową, więc mieszkańcy dzielnicy Fabrycznej często nie znają historii tego miejsca wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest tylko historia powojenna, związana już stricte z produkcją łożysk czy kulkowych, bo z tego oprócz cegły przede wszystkim Kraśnik jest znany, z tych łożysk kulkowych, a tymczasem tam się działa też historia wojenna, bardzo tragiczna. Tam był obóz koncentracyjny będący pod obozem Majdanka. Przed wojną zaczęto budować fabrykę amunicji i osiedle robotnicze. To osiedle, niektóre z tych bloków tego osiedla przecież do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego są one zamieszkałe. Były w czasie wojny wykorzystywane przez załogę obozu Budzyń, bo taką nazwę ten obóz nosił. Zresztą istnieje do dnia dzisiejszego blok, który stanowił dom dla wartowników obozowych i w nim też mieszkają mieszkańcy. Też mieszkają Kraśnicy. Ja z nim rozmawiałem, część jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma, miejsce nie jest oznaczone. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy się na to nie wyrazili zgody na oznaczenie i upamiętnienie ofiar tego obozu. I to jest tylko taki dowód na to, że nie tylko historię Kraśnika znamy wciąż zbyt słabo. Niestety nawet ci, którzy ją znają, a kiedy ona bywa bolesna, chociaż nie my byliśmy winni niektórym bardzo bolesnym wypadkom z historii tego miasta przecież. Nie my je spowodowaliśmy i nie my w nich uczestniczyliśmy. To jednak jesteśmy przeciwni upamiętnieniu tej historii. Ja czasami zauważam, na forach dyskusyjnych pisze się, że Kraśnik jest takim miastem, mówiąc wprost, zapiziałym. Ja sam jestem kraśniczaninem przecież, urodzony i wychowany na Fabrycznym. Że Kraśnik jest miastem brzydkim, jest zapiziałym i tak dalej. Otóż musimy najpierw popatrzeć na siebie, co my też sami dla tego miasta zrobiliśmy, żeby o to miasto takim nie było. Jeżeli jest inicjator, jest ktoś, kto chce ufundować upamiętnienie tych ofiar tego obozu i mieszkańcy nic nie zapłacą, a się na to nie zgadzają, no to na litość boską sobie postawmy pytanie, co sami robimy, żeby to miasto było trochę bogatsze w tą historię.
3: Cmentarz wojenny został objęty szczególną opieką nie tylko przez władze miasta, ale także przez austriacki Czarny Krzyż. Wyższe temperatury i sprzyjająca pogoda zachęca kraśniczan do spacerów. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, są źródliska w Łanach. Ten pomnik przyrody nieożywionej jest jednym z elementów wyróżniających gminę Gościeradów. Tym, czym charakteryzują się źródliska, jest woda, wyjaśnia wójt gminy Mariusz Szczepanik.
8: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia. To będzie chyba najlepsza wizytówka, kiedy każdy sam zobaczy. Natomiast miejsce jest z pewnością bardzo ciekawe przyrodniczo, ale również i wizualnie. Zespół źródeł podpływowych, taka jest nazwa tego pomnika przyrody nieożywionej w miejscowości Łany. Nazwa potoczna, która jest przyjęta od wielu, wielu lat, źródliska w Łanach. I sądzę, że jest bardzo przyjemna dla ucha, przede wszystkim łatwa do zapamiętania. Jadąc drogą krajową należy skręcić w Gościeradowie w kierunku Mniszka i jadąc później drogą przez Mniszek dojeżdżamy do miejscowości Łany. Po lewej stronie mamy kapliczkę Jezusa Frasobliwego, czyli postać podparta, a po prawej mamy taką dolinkę, przed którą jest parking i już tam, kiedy kto zaparkuje, to już będzie wiedział, że tam jest, gdzie trzeba. Same źródliska to wiadomo, to jest skarb państwa, bo to jest własnością państwa, to jest 4 ary. Natomiast teren, który przylega do źródlisk, to jest teren wspólnoty wiejskiej miejscowości wsi Mniszek i miejscowości wsi Łany. Jest tego kilka hektarów i tam od wielu lat, dokładnie od 2000 roku, że tak powiem, odkryliśmy to miejsce i próbujemy, żeby ono było dostępne dla każdego chętnego. Czyli od początku zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa przy współpracy z samorządem lokalnym, gminnym, jak również z nadleśnictwem gościeradowskim. I co jakiś czas próbujemy tam coś zrobić ciekawego, fajnego. Oczywiście nie ingerując zbyt mocno w przyrodę, bo nie wolno, to raz. Dwa, nie ma tam żadnej nowoczesności. Wszystko jest materiał naturalny, czyli drewno i tylko drewno. Woda, która tam jest, jej cecha charakterystyczna to jest całoroczna temperatura około 10,2-10,3 stopnia Celsjusza. I kiedy mamy gorący dzień, tak samo i zimą, kiedy mamy mroźne dni, ta woda nie zamarza i się nie nagrzewa. To jest taka cecha stała, można powiedzieć, tej wody. No i kiedy mamy wyższy poziom wody, bo w tym roku niestety, nie tylko w tym, ale już od kilku lat wody w naszym kraju kochanym troszkę opadły, ale i teraz też można zaobserwować takie gejzerki z piasku. Czyli takich pulsujących gejzerków z piasku jest tam ogrom. Także jest na co popatrzeć. Kto jest ciekaw, to może sprawdzić sam, jaka ta woda zimna. No i są tacy, co sprawdzają. Jak również może zobaczyć, jak to wygląda, kiedy pulsujący piasek masuje palce u stóp. Bo też wiem, że tak. A to, co my robimy, to robimy najprostsze rzeczy, czyli kładki, dzięki którym można przechodzić tam przez rzeczkę, bliżej podejść do tych pulsujących gejzerków. I stoły, ławy, altany, tak żeby można było spokojnie tam sobie napalić grilla czy ognisko, bo też na to wszystko jest przygotowane miejsca. Oczywiście kosze na śmieci. Także można tam rodzinnie spędzić wolny czas i nie ukrywam, że sporo osób przyjeżdża. Tych altan i stołów jest na terenie przylegającym sporo, także wiele osób tam się bez problemu zmieści. Parking też nie jest taki malutki jak na warunki lokalne nasze. Serdecznie zapraszam, bo miejsce naprawdę jest urokliwe. To, że jest położone w takiej dolince, to też tam ten klimat jest już troszkę inny niż wyżej. Tam zawsze jest chłodniej troszkę. Wiem, że bardzo wiele osób przychodzi z baniaczkami, nabiera sobie tej wody i lokalnych. Chwalą sobie ci, którzy na przykład kiszą ogórki. To wiem, że biorą na kiszenie ogórków, ale nie tylko. Do spożycia też na kawę, herbatę również. Także chyba nic złego nie ma w tej wodzie, bo nikt nie powiedział, że coś mu jest nie tak. No i teraz też były właśnie wykonane takie kolejne prace remontowe. Mamy tam nowe już kładki, kolejna altana, nowe ogrodzenie parkingu. No i to też jest właśnie przy współpracy z Lasami Państwowymi i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa. Jest tam dwie tablice informacyjne. Jedna jest na parkingu, druga już bezpośrednio przy źródełkach, które określają, czego nie wolno robić. Tak mówiąc bardzo krótko, no to najważniejsze, zostawmy po sobie porządek. To jest najważniejsze, bo inne te zasady, no to wiadomo, typu rozkopywanie, przekopywanie, no to raczej turysta tego robił nie będzie. Natomiast ja apeluję do każdego. Jakie miejsce zastaliśmy, takie pozostawmy po sobie. Jest bardzo wiele chętnych, także pracownicy co drugi dzień praktycznie, pomimo że koszy jest sporo, muszą jeździć i je opróżniać. Także jest wielu chętnych do odwiedzania tego miejsca. Nasza gmina jest płucami powiatu, a może i dalej, i szerzej, ponieważ około 44% powierzchni gminy to są lasy, tereny zielone. Także mamy sporo tych obszarów. Jest wiele obszarów chronionych przyrodniczo, prawem, ale też obszary, które nie są objęte ochroną prawną, ale są bardzo urokliwe i przystosowane do turystyki. Mamy stawy w Wódce Gościeradowskiej. To jest bardzo blisko od urzędu. Około kilometra. Jest tam dwa stawy, jeden taki malutki, pozostawiony w takim stanie naturalnym. Drugi jest troszkę unowocześniony, to jest tam około 1,5 hektara tafli, może troszkę więcej. To jest też łowisko miejscowe, którym zawiaduje lokalne stowarzyszenie. Także kto by chciał wędkować, musiałby się skontaktować z prezesem stowarzyszenia w tym temacie. No i tam właśnie, tam już jest porobiona taka infrastruktura współczesna, czyli mamy pomosty dla wędkarzy, także jest tych pomostów kilkanaście, także wiele osób może naraz wędkować i różnej wielkości, także na niektóre pomosty bez problemu dwóch wędkarzy się zmieści. Oprócz tego jest wiele miejsca do takiego właśnie spędzenia czasu rodzinnego, typu altany, grille, stoły, ławki. Także tu jest sporo, jest wiele miejsc utwardzonych, także nie ma problemu, żeby przyjechać z wózkiem czy rowerami. Jest miejsce do piłki plażowej, jest plac zabaw dla dzieciaków. Także kilka hektarów terenu bardzo ciekawego, które można sobie na piechotę obejrzeć, bo ptactwa dzikiego jest bardzo dużo. Kto uzbroi się w cierpliwość i przyjdzie dostatecznie rano, to oczywiście zobaczy bobry, bo tego mamy na terenie gminy bardzo, bardzo dużo. I również na stawach Bulcego Środowskiej te bobry swoje siedliska mają. Bardzo przyjemne zwierzątko, aczkolwiek czasami kłopotliwe.
3: Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od zachęcenia Was do jazdy na deskorolce. Porozmawiamy z kraśnickim skejtem, który wyjaśni Wam wszystko od A do Z. Poznacie też niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Zostańcie z nami.
4: SK Kraśnik.
3: Zaczynali na tak zwanym streetie, a teraz śmigają na kraśnickim skateparku. Jazda na deskorolce daje im wiele frajdy, a oni sami przekonują, że jest to aktywność dla każdego. Jeżeli chcemy spróbować, jak to jest, to musimy być jednak zdeterminowani i nie możemy się łatwo poddawać po upadkach. Tak zwane gleby to nieodłączna część jazdy na deskorolce. Jeden z kraśnickich skaterów podzielił się z nami swoim doświadczeniem i tłumaczy, o czym powinni pamiętać początkujący.
9: Nazywam się Paweł Pikul. Na desce jeżdżę od 10 lat, od 11 tak właściwie. Moje pierwsze kroki z deską były, kiedy miałem jakieś może 8 albo 9 lat. Pamiętam, w Biedronce mama kupiła deskę. Wtedy próbowałem nauczyć się jakby skakać, jeździć, ale to w ogóle nie wyglądało jak taka jazda i nie podejmowałem takich kroków, które były odpowiednie dla początkujących, więc było ciężko, więc rzuciłem deskę w kąt i zająłem się po prostu zabawą, tam powiedzmy w piaskownicy czy gdzieś. Dopiero jak miałem 12 lat, to na takim kanale Disney XD pojawił się serial dla dzieci, właściwie dla młodzieży, Zig i Luther, gdzie właśnie opowiada o dwóch skejtach, przyjaciołach, którzy tam przeżywają różne jakieś przygody. Właśnie od tej bajki zaczęła się moja przygoda na deskorolce. Zobaczyłem, jak oni śmigają i poprosiłem mamę, żeby kupiła mi deskę. Miałem jeszcze kumpla, który już wtedy jeździł troszeczkę i coś tam umiał. Potrafił skakać, robić oli. I właściwie, no tak w skrócie, to przygoda moja zaczęła się od bajki Zig i Luther na Disney XD. Dla mnie deskorolka to jest po prostu życie już. Mogę śmiało o tym powiedzieć, że to jest mój sposób na życie. Gdyby nie deska, na pewno nie byłbym osobą taką, jaką jestem teraz, bo ona kształtuje, uważam, że kształtuje mój charakter i sposób jakby bycia. Dzięki deskorolce po prostu jestem w miejscu, w którym jestem. Wiem, że to brzmi banalnie, ale nie chcę tutaj się rozpowiadać na ten temat. Poznałem wielu ciekawych ludzi, jeżdżę też w różne części kraju, na różne zawody, eventy. I tak, no deskorolka po prostu daje mi radość z życia, dzięki niej poznałem wielu, wielu wspaniałych ludzi, wiele przygód przeżyłem, dużo zobaczyłem i daje mi to radość, po prostu mogę rzucić kawałek drewna pod nogi i jechać miastem i się z tego cieszyć. Powiem, że ja jestem chyba typem człowieka, który raczej się mało naprawdę stresuje. Nie wiem, czy na pewno deska się do tego przyczyniła, więc jest to jakaś odskocznia od problemów, mniejszych lub większych. Dla mnie to jest dobre spędzenie czasu, nawet jak nie ma kumpli dookoła, to samemu świetnie się jeździ, ale wiadomo, jak są ziomale, no to jest fajniej. Dodam jeszcze, że w deskorolce wspaniałe jest też to, że jak na przykład pojawimy się w jakiejś innej części kraju, na przykład nawet gdzieś w Ameryce czy w Europie i powiedzmy mamy jakiś problem i musimy sobie poradzić, to jak zobaczymy kogoś z deskorolką, jakiegoś skate'a, to jakby od razu jesteśmy jakby kumplami, nie? Nie ma tak, że mimo, że widzimy się pierwszy raz, a mamy deski, czy nawet ja nie mam deski, ale widzę, że on jest skate'em, zagaduję i jakby od razu jesteśmy, wiesz, dobrymi znajomymi. I wiem, że mogę liczyć na pomoc od niego. To jest właśnie wspaniałe. I wiele, wiele osób w różnych wywiadach, wielu skate'ów i światowej właśnie klasy mówi o tym. Jeśli chodzi o podstawy nauki jazdy na desce, typu stanie, zjeżdżanie z jakichś tam pochyłych zjazdów, to u mnie to przyszło jakby od razu. Nie miałem problemu, żeby tam ustać, odepchnąć się, pojechać, zakręcić, zawrócić. Ale wiem, że wielu osobom sprawia to kłopot i nawet to potrafi być problemem, że czasami ludzie pytają, jak wy na tym stoicie, jak jeździcie, robicie te triki, jak ja nie mogę na tym ustać i już od razu równowagę tracę. Dlatego no, każdy, myślę, to jest sprawa indywidualna, dość mocno. U mnie osobiście nie było z tym problemów, oczywiście nauka trików to już jest trudniejsza sprawa. Myślę, że na pewno dobrą radą będzie nie poddawanie się, bo deskorolka, nawet samo ustanie i tak dalej, może być naprawdę trudne i trzeba po prostu być zdeterminowanym, wytrwałym do tego, żeby jeździć, nie poddawać się. Gleby też bardzo bolą, niestety, ale to jest po prostu część nieodłączna sportu ekstremalnego, jakim jest deskorolka, skateboarding. Więc po prostu się nie poddawać, no i na pewno też się nie wstydzić, jak widzimy kogoś starszego na desce. Tutaj każdy jest jakby otwarty i mega pozytywnie nastawiony na młodych, początkujących deskorolkarzy. Często jest taki problem, że początkująca osoba się po prostu właśnie wstydzi podejść, zagadać. A to jest, my nawet sami czasami podchodzimy, jak widzimy, że coś ktoś próbuje, ten odpowiadamy. Także śmiało podbijać po prostu do nas i my zawsze doradzimy jakimś dobrą radą. Kompletną taką podstawą w trikach na desce to jest na pewno ollie, czyli sam podskok z deskorolką oczywiście w powietrze. Drugim takim wymarzonym trikiem każdego początkującego skate'a, no to jest na pewno kickflip, czyli deskę jakby wykopujemy przednią nogą i ona obraca się o 360 stopni wokół chyba własnej osi. Ja nigdy tego nie rozkminiałem w ten sposób, ale myślę, że dużo osób kojarzy triczek kickflip. No dalej naprawdę to jest szeroki wachlarz trików na deskorolce. Możemy je robić jeszcze jakby na dwie nogi, czyli jadąc jakby na przodzie deski, przenosząc, jak jedziemy sobie normalnie, to możemy przejść po prostu na jej przód. Wtedy mamy na przykład tak zwaną pozycję noli. Na noli też mamy jakby kickflipa, no jakieś showity i wszystko. Ale no kickflip to jest taka podstawa, znaczy ollie to jest podstawa, a kickflip to jest taki pierwszy wymarzony trik każdego skate'a, co jest naprawdę czasami może przyjść i po roku, a czasami powiedzmy idzie się nauczyć w 2 miesiące, czy szybciej nawet. Jeśli chodzi o sezon zimowy, no to jest dla nas dość ciężki okres w jeździe na desce. Nie mamy w Kraśniku, ani nawet w Lublinie i na Lubelszczyźnie żadnego krytego obiektu, więc my musimy sobie radzić jakby sami. My w Kraśniku razem z Mosirem, z pracownikami po prostu odśnieżamy skatepark. No trzeba jeszcze go odkuć z lodu, jeśli takowy gdzieś tam się pojawia. No i co? No i jeździmy, mamy światło na skateparku, więc możemy śmigać do tej 20, ale to naprawdę już wytrwali tylko jeżdżą wieczorami, bo naprawdę temperatura minusowa, ręce zamarzają, beton bardzo twardy, także każda gleba boli naprawdę podwójnie, jak nie mocniej. Także w zimę no ciężko się jeździ, ale naprawdę jak się ma zajawę i chęci, to i w zimę można jeździć i ważne, żeby po prostu utrzymywać jakby tą formę, żeby nie zapominać triczków i tak dalej, mięśnie też, żeby się gdzieś tam nie zanikały, ale też moim zdaniem w zimę dobrze jest po prostu może nawet nie tyle co chodzić na siłownię, ale gdzieś w domu się rozciągać i tak dalej, żeby po prostu te mięśnie, ścięgna i te wszystkie inne rzeczy trzymać w napięciu, w rozgrzaniu, w gotowości. W Kraśniku głównie jeździmy na skateparku na Mostirze. Czasami przenosimy się na przykład do parku Jana Pawła II. Tam jest w miarę taka spoko nawierzchnia, gdzie możemy jeździć, bo wiadomo, po kostce takiej terkoczącej, no to jednak ciężko nam się jeździ, my potrzebujemy płaskiej nawierzchni. Więc tak, myślę, że skatepark na Mostirze to jest takie miejsce główne, gdzie my jeździmy, chociaż deska jakby pochodzi z ulicy. Nie było skateparków kiedyś i śmigało się po tak zwanym streetie. No my też czasami gdzieś tam wychodzimy na ulicę, chociaż teraz już trochę rzadziej tutaj w Kraśniku, bardziej w Lublinie. No i sobie właśnie jeździmy po jakichś takich ulicznych, bardziej po infrastrukturze miejskiej jakby sobie śmigamy, tak. Tylko że na przykład miasto nasze niestety nie jest przystosowane do... My mamy ścieżki rowerowe, co prawda, okej, ale one jakby są z takiej kostki, gdzie ona po prostu terkocze i ciężko się jeździ, ale no tak, miasta, w których te ścieżki rowerowe powiedzmy są troszkę lepsze i takie asfaltowe nawet, czy tam z odwróconej kostki, jak to się mówi, to deskorolka jak najbardziej wtedy może posłużyć jako środek transportu, oczywiście. Jeszcze mam taką jedną małą poradę dla młodych i dla starszych, którzy też chcą zaczynać przygodę z deskorolką, że ważne jest przed jazdą, aby dobrze się rozciągnąć. Ja wiem, co mówię po sobie jakby, bo wiele przeżyłem kontuzji i teraz mam problemy jakby ze zdrowiem, ze stawem skokowym, dlatego ja polecam się rozciągać, ćwiczyć troszeczkę przed samą jazdą, a jeśli już mamy jakąś kontuzję, to żeby podejść do sprawy poważnie i nie bagatelizować tego i naprawdę zająć się rehabilitacją, pójść do lekarza, bo naprawdę później mogą być z tego problemy, także najważniejsze to, żeby dbać po prostu o swoje zdrowie. Ogólnie ja osobiście jeżdżę bez ochraniaczy, bez kasku, bo już jakby przyzwyczaiłem się do tego, chociaż to jest słaba wymówka, ja wiem, ale część osób jeździ na przykład w ochraniaczach na kolana, na łokcie. Jest kilka osób z kaskami, ja jestem jakby zachęcam do jazdy w kasku, na początku przynajmniej w ochraniaczach. I też najczęściej zauważyłem, że te ochraniacze pojawiały się u osób, które jakby już są po kontuzjach dopiero, nie? Także jakby skater mądry po głupocie czy szkodzie, nie pamiętam jak to było, ale tak. Także noście kaski i ochraniacze, bo to też jest ważne i poprawia, myślę, taką pewność, że jednak jak się przewrócimy, no to będzie bolało mniej.
3: Deskorolki możemy używać także jako środka transportu na co dzień. Jest to też taka aktywność, którą możemy uprawiać przez cały rok, nawet zimą na krytych obiektach. W Kraśniku takich nie ma, ale lokalni skaterzy jeżdżą na skateparku. Jeżeli jest taka potrzeba, to odśnieżają plac i kruszą lód.
4: SK Kraśnik.
3: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre z nich ważą nawet kilkanaście kilogramów. W większości cały czas można używać, pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
10: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
11: Nie, jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. Od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, a widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków takich bardzo ciekawych i stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł i od tamtej pory, już od kilkunastu lat zbieram młynki.
10: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
11: To znaczy, ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś lampy. Cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet sporo płaciłem, bo to są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione, tam stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a tu resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu, no nie? Ale wcale to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam, nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
10: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest... przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy, jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno, zabytkowych młynków.
11: Sporą część z tych młynków, które mam je od kraśnickiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych. Ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni, tutaj na Kościuszki, można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
10: Właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
11: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać, natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy, oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
10: Wspomniał pan o takim odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je utrzymać albo odrestaurować do takiej...
11: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady, albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu go oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
10: A czy są takie, do których czuje pan jakiś szczególny sentyment? Czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla pana? To jakieś takie młynki, które no, pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
11: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad 100-letni, oryginalny, w pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera, ale są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, no nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej, natomiast No generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego. No, traktuję je po prostu jako dekoracje, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza. Fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była taka firma bodajże EB, która produkowała, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy, znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. To nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą

0: no, im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. No i znawcy kawy, bariści, absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy, czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam, wolnoobrotowy, tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
1: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
0: To znaczy, ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków. Ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo nie, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie, no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku, a reszta, no to wszystko one mają w granicach tam między 100 powiedzmy a tam 30-40 lat. I jakby zasada działania i konstrukcja ich, no, bardzo się nie różni. Są tam zawsze żarna. Różni się obudowa. No bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I no, mam młynki drewniane. Mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, no nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. Ono takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma powiedzmy tam ze 40 lat, jest zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi, jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele na pewno pamiętam. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
1: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że to taki młynek to jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki kilkunastu kilogramowy to...
0: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży powiedzmy tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył, myślę, że około 100 kg, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji, czy w barze, na tym barze. On stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu, i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą, jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ten, ten, ten, ten, ten

0: usługa była, że mieli właśnie tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
1: A sam pan używa? Jakieś na co dzień?
0: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
1: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
0: Myślę, że nie. Natomiast, na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to, dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi. Natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak. Natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno i jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy. Ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle. Sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra i smaczna kawa. Zresztą taka, jaka mi smakuje.
1: Teraz może jakbyśmy tak trochę zmienili temat, jakby mógł pan powiedzieć, co pan jeszcze posiada w swojej kolekcji? Tutaj wchodząc do księgarni, to pokazywał pan szkolną ławkę. Tutaj widziałem też chyba starsze trochę radio. Ale co?
0: No na pewno to radio jest starsze od pana. Ode mnie, może i ode mnie. Nie, chociaż ode mnie też może być starsze. Co ja tu posiadam? Posiadam dużo rzeczy. Posiadam kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lamp naftowych. Lampki elektryczne. Oczywiście nie wszystkie one są tutaj na miejscu, natomiast posiadam takie ciekawe rzeczy jak ostrzałka do szabli czy ostrzałka do żyletek, taka stara, jeżeli pan wie w ogóle co to jest żyletka jeszcze, bo już teraz jest to zapomniany atrybut jakby męskości. Wszyscy golimy się już od wielu lat nożykami. Zresztą my się chyba akurat nie golimy, bo zarówno pan, jak i ja nosimy zarost. No cóż jeszcze? No musiałbym wyjść i sobie przypomnieć, wyjść na... No o, proszę bardzo, tutaj wisi akurat stara lampa kolejowa. Tutaj stara lampa górnicza. I co tu możemy mieć jeszcze? Aha, tutaj na przykład stoi ponad stuletnia maszyna do pisania. Oryginalna, amerykańska, sprawna maszyna do pisania.
1: Działająca?
0: Tak, działająca, oczywiście. Taki dość kosztowny i ciekawy eksponat. Mam w swojej kolekcji też sporo starych książek. Kiedyś udało mi się kupić od jakiegoś człowieka, który tu właśnie przyszedł do księgarni, taki jakby zbiór, czasopism, jest to gazeta gospodarcza z okresu międzywojennego. Jest tam kilkadziesiąt roczników tej gazety. Jest to wszystko spięte w taką jedną wielką, grubą księgę. Bardzo ciekawa rzecz. No, można stamtąd jakby uzyskać kupę informacji, jak wyglądało życie gospodarcze w okresie międzywojennym, jak wyglądały chociażby reklamy w prasie i bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mam też taki zbiór na przykład starej takiej gazety humorystycznej, która się nazywała Szpilki. Taki satyryczny magazyn, dziennik wychodził kiedyś i też bodajże z lat 50. i 60. kilkadziesiąt numerów jest spiętych w taką całość. Mam też sporo jakichś takich starych książek, tam powiedzmy z XIX wieku, jakieś początki XX wieku, ale to akurat w domu wszystko już trzyma.
2: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada także lampy naftowe i pojedyncze eksponaty takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: son.
1: SK Kraśnik.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie...